Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg. Przyjmij tę obrączkę na znak miłości.

Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Przed mikrofonem Magdalena Bielak, witam serdecznie i zapraszam na Miasto Młodości. Dzisiejszym tematem naszej rozmowy będzie Akademickie Biuro Karier w Kielcach. Placówka zajmuje się zapewnianiem studentom i absolwentom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jak najlepszych możliwości wejścia w aktywne życie zawodowe. Studenci znajdą tu nie tylko liczne oferty szkoleń czy praktyk, ale także oferty pracy. Ze mną w studiu Meloradia jest dzisiaj doradca zawodowy Akademickiego Biura Karier w Kielcach, pan Dawid Tobiasz. Witam serdecznie.
4: Witam, dziękuję za zaproszenie.
3: Co skłoniło państwa do tego, aby założyć ABK?
4: Jeśli chodzi o studentów, to przede wszystkim odnalezienie się na rynku pracy już w trakcie studiów, ponieważ współpracujemy z pracodawcami z województwa świętokrzyskiego, pracodawcami z Polski, jak i również z zagranicy, którzy oferują pracę krótkoterminową, pracę wakacyjną również, żeby studenci mogli sobie dorobić i poznać w trakcie studiów, jak wygląda praca. Co jest bardzo ważne, doświadczenie zawodowe zdobyte podczas studiów plusuje tym, że można wpisać w CV informację, że gdzieś się już pracowało, a wielu pracodawców zwraca teraz uwagę właśnie na to doświadczenie, na kontakt z pracą, że miało się możliwość wejścia właśnie w ten rytm pracy i spojrzenia właśnie z perspektywy pracownika. A jeżeli osoba jest po studiach, nie ma nigdy do czynienia z pracą zawodową jakąkolwiek, więc będzie mu troszeczkę, to będzie świeże wszystko dla niego i będzie nowe. A jeżeli pracodawca widzi, że ta osoba gdziekolwiek pracowała, podejmowała zatrudnienie, była aktywna, jest to bardzo dużym plusem. I działamy oczywiście dla absolwentów, którzy ukończyli naszą uczelnię. Pomagamy przygotowywać listy motywacyjne, CV, komplety dokumentów. Redagujemy dokumenty właśnie te całe aplikacyjne. Jeśli chodzi o kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy, tak jak wspominałem właśnie wcześniej, przygotowujemy studenta do podjęcia określonej pracy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany podjęciem określonego stanowiska, może się do nas zgłosić i pod dane stanowisko przygotujemy go konkretnie, jeśli chodzi o dokumenty aplikacyjne, czyli CV, list motywacyjny, ponieważ musimy o tym pamiętać, że nie możemy, jeśli aplikujemy do różnych miejsc pracy, powinniśmy przygotować indywidualne takie CV, list motywacyjny pod określoną ofertę pracy, bo każda oferta pracy się różni. Nie możemy, tak jak często są popełniane te błędy, że wszędzie idzie to samo. Nie zapominajmy o tym, że rekruterzy się znają, czy tu w Kielcach, czy w województwie świętokrzyskim, i często pojawiają się takie sytuacje, że podobne albo identyczne CV i listy motywacyjne spływają na dwie różne oferty pracy, a środowisko rekruterów jest oczywiście też nie tak szerokie, więc oni się znają, więc często te osoby są też odrzucane, jeśli chodzi o różnego rodzaju stanowiska pracy.
3: A tak chciałam jeszcze zapytać odnośnie właśnie pisania tych aktualnych CV. Takie najpopularniejsze, jakie można spotkać w internecie, zaczyna się zwykle od właśnie wykształcenia. A czy nie jest tak, że rekruterzy teraz bardziej patrzą na doświadczenie, jakie ktoś ma i od tego lepiej jest zacząć CV? Jak właśnie teraz młodzież, studenci w trakcie studiów, czy nawet powinni pisać te CV, aby rekruterzy właśnie się nimi zainteresowali?
4: Jeśli chodzi o pisanie CV, to powiedziałem wcześniej, musimy przygotować je pod konkretną ofertę pracy. Musimy zauważyć, jakie są tam słowa klucze. W tym CV powinny zawierać się tę informację. Jeżeli pracodawca zwraca na doświadczenie, CV nie musi być identycznym wzorem jak jest w internecie. To jest błąd, że wszyscy te wzory wykorzystują. Powinniśmy je modyfikować. Jeżeli ważniejsze jest doświadczenie, a takie posiadamy, wpisujemy je jako pierwsze. Jeżeli startujemy do jakiejś instytucji państwowej, gdzie przede wszystkim na początku jest wymagane wykształcenie odpowiednie, tutaj kwalifikacje zdobyte podczas nauki, to przedstawiamy wykształcenie. A jeszcze chciałem wspomnieć, że jeśli przygotowujemy się pod konkretną ofertę pracy, musimy pamiętać o tych słowach kluczach, bo często nasze CV przechodzą przez specjalne programy. Programy, które wyłapują określone słowa, które zgadzają się z ofertą pracy, i te CV, czy te listy motywacyjne, które nie będą posiadały tych słów kompatybilnych z ofertą pracy, są odrzucane przez program komputerowy. Nie sprawdza tego często człowiek, który zobaczy na zdjęcie, spojrzy ewentualnie na inne możliwości, lecz robi to program, który wyłapuje odpowiednie słowa, które są do tej oferty pracy wskazane, jeśli chodzi o zawód, czy doświadczenie, czy wykształcenie. I jeżeli takich słów, kluczy nie znajdziemy w swoim CV, to one zostaną odrzucone.
3: A może pan podać przykładowe takie słowa klucze dla jakiegoś zawodu?
4: Musimy pamiętać o tym, że takim przykładem to może być redagowanie tekstu, jeśli chodzi głównie tutaj o języki. Tu się często pojawia taka informacja ze strony pracodawców, że należy to wskazywać w CV. Pojawiają się słowa klucze dotyczące języków obcych, więc trzeba wskazywać na to, na jakim poziomie znamy ten język. Czy jeżeli pracodawca życzy sobie, żeby było wpisane czy B1, czy A, czy A1, prawda, takie informacje, czy C1, to powinny one się zawrzeć w CV, bo jeżeli ktoś napisze, że zna język na poziomie dobrym albo bardzo dobrym, to i to on będzie przechodziło przez program, dajmy na to, weryfikujący kandydatów do pracy, to CV zostanie odrzucone. Tak samo jak i właśnie redagowanie tekstów, umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi i tak dalej. To, co zawiera się w ofercie pracy, a jeżeli mamy takie umiejętności i takie kwalifikacje, musimy je wskazać w swoim CV.
3: Akademickie Biuro Karier w Kielcach zajmuje się także prowadzeniem różnorodnych form poszukiwania pracy dla przyszłych oraz aktualnych absolwentów uczelni. A na jakiej zasadzie państwo udzielacie tej pomocy w poszukiwaniach pracy studentom?
4: Przede wszystkim przedstawiamy na naszej stronie internetowej oferty pracy zgłaszane przez pracodawców. Wybieramy oferty pracy takie, żeby były skierowane do studentów naszych kierunków. Są one publikowane na stronie internetowej Akademickiej Biura Karier w zakładce Praca, jak i również pracodawcy oferują płatne staże, płatne praktyki. Również w zakładce staże, praktyki zamieszczamy takie informacje. Co jeszcze robimy takiego, aby połączyć właśnie tego pracodawcę ze studentem? Często odbywają się tutaj tak zwane stędy pracodawców, takie można powiedzieć spotkania ze studentami. Pracodawca może się wystawić tutaj, przedstawiając swoje oferty pracy, przy okazji swoją działalność, którą się zajmuje. I te właśnie stędy są dopasowane do kierunków zapotrzebowania pracowników i kierunków, jakie tutaj posiadamy na uczelni. Co jeszcze? No chciałem powiedzieć, że organizowane jest co roku takie wydarzenie, akademickie targi pracy. Bardzo ciekawe działania to są kawiarenki biznesowe, spotkania studentów z przedstawicielami firm, którzy poniekąd dokonują tutaj ukrytej rekrutacji. Jest określona grupa studentów dopasowanych do danej oferty pracy, którzy przygotowują tutaj pracodawcy podczas tych spotkań kawiarenek biznesowych i rozmawiają na temat pracy, na temat zatrudnienia, na temat rekrutacji, co dzieje się w danym miejscu pracy, w zakładzie pracy. Wymieniają między sobą informacje, są osoby bardziej zainteresowane, mniej zainteresowane, pracodawcy też pytają o różne ciekawe rzeczy, tych studentów potrzebują informacji na ich temat, jakie posiadają tutaj wiedzę na dane tematy i w tym czasie odbywa się właśnie ta ukryta rekrutacja. Oni już wyłapują takie perełki ze studentów, a następnie kontaktują się z nimi i oferują zatrudnienie lub też płatne praktyki, czy też staże. Ciekawą formą, którą mieliśmy pierwszy raz w tamtym roku, odbyły się właśnie tak zwane szybkie randki z pracodawcą. Na czym to polegało? Bardzo ciekawe właśnie wydarzenie. Mieliśmy właśnie tutaj na Wydziale Prawa. Była grupa pracodawców, która miała przygotowane stoliczki oddzielnie, tak jak to bywa w tych tak zwanych teraz na topie tych szybkich randkach, jak to się odbywa w różnego rodzaju klubach i kawiarniach. Tutaj właśnie przygotowaliśmy też takie oddzielne stoliki, określoną liczbę pracodawców i indywidualnie rozmawiali ze studentami. Każdy student miał, można powiedzieć, na tego pracodawcę około 3 minuty. Podczas tych 3 minut, które odmierzaliśmy co do sekundy, rozlegał się gong i była zmiana. Przechodzili do następnego pracodawcy i podczas tych 3 minut musieli się przedstawić, jak najlepiej zareklamować, powiedzieć o sobie jak najwięcej i co z danej dziedziny wiedzą. Jaką mogą się pochwalić tutaj też również doświadczeniem, ponieważ było wiele studentów, którzy już pracują i przez ten czas oczywiście ci pracodawcy pozyskiwali te informacje, no i też vice versa, bo można było się zapytać pracodawcy o jego charakter tutaj pracy i tak dalej. Pracodawcy też dokonywali właśnie tej ukrytej rekrutacji i wybierali te osoby, które im właśnie najbardziej tutaj były dopasowane do ich ofert pracy.
3: A czy w ciągu roku dużo takich studentów udaje się Państwu dopasować do danego pracodawcy, którzy rzeczywiście potem znajdują zatrudnienie?
4: Jest to bardzo wielu studentów. Można po prostu nawet to zauważyć przez osoby, które odwiedzają nasze biuro. Nie ma dnia, żeby się nie pojawiło kilkanaście osób, czy to też właśnie na diagnozę z doradztwa zawodowego. I zawsze staramy się przygotować jakieś informacje na temat aktualnych ofert pracy, aktualnych trendów, jakie są tutaj w województwie świętokrzyskim. Wiele osób do nas oddzwania, informuje, że powiodło się, że jesteśmy zadowoleni, że nawiązaliśmy pozytywny kontakt z pracodawcą, ale też wiemy właśnie ze strony pracodawców, czy dana oferta, można powiedzieć, została zrealizowana, czy trwa rekrutacja nadal.
3: Tacy studenci, jak przychodzą do Państwa, to są zainteresowani bardziej zdobyciem doświadczenia podczas studiowania, czy jednak interesuje ich już podjęcie docelowo stałej pracy?
4: Jeśli chodzi o studentów, to są zainteresowani aktywnością zawodową, można powiedzieć szeroko pojętą. Czy to będą właśnie też płatne staże, czy praktyki? W wielu firmach, które z nami współpracują, są to duże firmy, które mają bardzo bogate doświadczenie na rynku zatrudnienia, na rynku swojego produktu, czy też mają określoną już markę. I że często, żeby się dostać do takiej firmy, to nie wystarczy pójść z ulicy i wziąć udział w rekrutacji, ale trzeba kształtować właśnie tak zwane teraz modne słowo networking. Networking, czyli pozyskiwanie kontaktów. Każda możliwa sytuacja do poznania takiego pracodawcy jest dobra, czy też właśnie pójście na praktykę, czy też skorzystanie ze staży, które oferują. Już mamy kontakt z daną firmą, której byśmy chcieli podjąć zatrudnienie, jednak jako student któregoś, nie wiem, drugiego, trzeciego roku nie mogę jeszcze podjąć na pełen etat, ponieważ studiuję dziennie. Ale skończę studia, będzie oferta pracy, pójdę, złożę, może mnie rozpoznają, może mnie pamiętają, może będę kogoś tam znać, kto będzie rekrutował na to stanowisko pracy, a przede wszystkim będę już miał doświadczenie właśnie w tym zakładzie pracy, który mnie interesuje.
3: A jakie szkolenia najczęściej, czy też warsztaty organizują Państwo dla studentów?
4: Jeśli chodzi o Akademickie Biuro Pracy, no to organizujemy warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, czy też przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej. bardzo ciekawą taką formą są symulowane rozmowy rekrutacyjne, gdzie student odbywa taką rozmowę z doradcą zawodowym. Wszystko jest nagrywane na kamerze. Oczywiście przygotowywana jest rozmowa pod daną ofertę pracy. Student przygotowuje się pod daną ofertę pracy, czyli list motywacyjny, CV, możliwe odpowiedzi na pytania i my ze swojej strony, ze strony ABEC-u przygotowujemy szereg pytań, które możemy zadać studentowi pod tą ofertę pracy. Spotykamy się w pomieszczeniu, którym można swobodnie rozmawiać i wszystko odbywa się tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Jest zaproszenie do pokoju, prośba o złożenie dokumentów i trwa rozmowa właśnie rekrutacyjna. Wszystko jest nagrywane na kamerę, cały etap tej rozmowy. Następnie po rozmowie odtwarzamy nagrany film, czy to na rzutniku na dużym obszarze, czy też telewizji, puszczamy na telewizorze. I jest omawiany każdy szczegół, co jest dobre, co należy poprawić, jak nie należy się zachowywać, co powinno się zrobić, żeby dobrze wypaść przede wszystkim na tej rozmowie. No i te wszystkie takie szczegóły, szczególiki, które mogą drażnić tego rekrutera. Często pojawiają się takie sytuacje, że ktoś uporczywie poprawia włosy, krzyżuje nogi, chowa ręce. Takie właśnie sytuacje są wyłapywane. I po takiej rozmowie, po obejrzeniu takiego filmu i omówieniu go właśnie w tych szczegółach, młody człowiek już wie, na co powinien zwrócić uwagę, jakich rzeczy nie powinien robić podczas rozmowy rekrutacyjnej, żeby to się nie powtórzyło.
3: A tak też ciekawi mnie, czy z Pana obserwacji studenci, którzy do Państwa przychodzą, to są studenci na przykład pierwszego roku studiów, czy jednak są to studenci, którzy już mają się ku końcowi studiowania?
4: Jeśli chodzi o studentów, no to jest szeroki wachlarz tutaj. Przychodzą różni i również studenci pierwszego roku, którzy chcieliby podjąć sobie już dodatkową pracę, właśnie pytają o nią, odwiedzają nas na Facebooku, naszą stronę internetową odwiedzają, a jeżeli chcą dopytać, właśnie przygotować dokumenty aplikacyjne, no to wszyscy studenci różnych roków, ale bardzo dużo jest właśnie studentów z trzeciego roku pierwszego stopnia i drugiego stopnia z drugiego roku, czyli piątego.
3: Pana zdaniem do tych studentów przychodzi dużo, oni sami chętnie korzystają z ABK, sami potrafią tutaj znaleźć drogę, czy jednak trzeba prowadzić jakieś działania promocyjne, aby zachęcić ich do korzystania z Akademickiego Biura Karier?
4: Akademickie Biuro Karier jest bardzo znane na uczelni, studentów tutaj nas codziennie sporo odwiedza, ale też prowadzimy tutaj działania reklamujące naszą ofertę. Jak to wymaga obecnie rynek pracy, trzeba się zareklamować, żeby pozyskać klientów. I organizujemy właśnie stędy informacyjno-promocyjne na wszystkich wydziałach, jeśli chodzi o uczelnie.
3: A jeśli chodzi o to doradztwo zawodowe, to każda osoba ma jakiś taki indywidualny plan dostosowany? Dużo studentów w ogóle korzysta tutaj z doradztwa zawodowego? O jakie zawody najczęściej na przykład tutaj chodzi?
4: Przez ostatni czas wiele pojawia się studentów, którzy chcieliby podjąć właśnie pracę, jeśli chodzi o zatrudnienie w różnego rodzaju biurach rachunkowych, ponieważ jest tutaj, są kształceni w tym kierunku. Też mamy wielu pracodawców, którzy z nami współpracują, tutaj takie wiodące biura rachunkowe w Kielcach, którzy też oferują płatne staże i praktyki. No i w ten sposób można na sam początek w to środowisko wejść, powiem kolokwialnie, i skorzystać właśnie z tego networkingu, jak powiedziałem, nawiązać ten networking, aby później po zakończeniu studiów i po obronie oczywiście pracy licencjackiej czy magisterskiej podjąć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy u kogoś, kogoś się już znał, kogoś, u którego się wykonywało pracę.
3: Chciałam jeszcze zapytać, jeśli chodzi o oferty pracy, które oferuje Akademickie Biuro Karier dla studentów, czy one są dostosowywane do aktualnych potrzeb rynku pracy, czy jednak bardziej wynikają z kierunków, które oferuje Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach?
4: Jeżeli chodzi o oferty pracy, które udostępniamy na naszej stronie, są to oferty pracy też, które, na które jest stanowiska, na które jest zapotrzebowanie na rynku. Tutaj zatrudnienia, czy w Polsce, czy za granicą. Pojawiło się ostatnio wiele firm, które potrzebują właśnie pracowników ze środowiska medycznego. Tutaj kształcimy na Kolegium Medicum wielu specjalistów i właśnie z tych kierunków jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nie powiem tylko, że chodzi o lekarzy, ale i pielęgniarki, i fizjoterapeutów. I pojawiają się właśnie firmy też z zagranicy, które potrzebują takich osób do zatrudnienia na już, ale z tego względu, że czas tutaj kształcenia trwa, przyjeżdżają, żeby nawiązać już jakieś kontakty i możliwe zatrudnienie takich osób już po obronie dyplomu.
3: A czy pracodawcy współpracujący z Akademickim Biurem Karier poza ofertami pracy mogą coś innego jeszcze zaoferować studentom?
4: Oczywiście, że tak. Szkolenia tutaj oczywiście darmowe dla studentów. Współpracujemy właśnie z zakładami pracy, które takie organizują u nas na uczelni. Dajmy na to szkolenie z Excela, taki przykład. Organizowany jest dla określonej grupy studentów. Specjaliści z danej firmy po umówionym oczywiście terminie, po przygotowaniu tutaj miejsca do takiego szkolenia przeprowadzają za darmo szkolenie. Oczywiście te szkolenia są skierowane takie dla studentów określonych oczywiście tutaj kierunków, a odbywa się ono na takim poziomie, który jest potrzebny właśnie w danej firmie, którym jest wiodącym właśnie wiodącym tematem.
3: A za pomocą czego badacie Państwo predyspozycje zawodowe studentów?
4: Jeśli chodzi o doradztwo zawodowe, i badanie predyspozycji zainteresowań zawodowych studentów, nigdy nie można tego zrobić za pomocą jednego narzędzia, jednego testu. Wykonujemy tutaj test predyspozycji zainteresowań zawodowych, test obrazkowy Achnika i testy osobowości zawodowej. Przez te główne trzy dokonywane jest właśnie takie badanie tych zainteresowań, predyspozycji, możliwości danego studenta i określana jest właśnie taka sylwetka studenta. Trzeba o tym zawsze pamiętać również, że to badanie jest na teraz, na dzień dzisiejszy. Po jakimś czasie, po paru latach osoba zdobywa doświadczenie, wykształcenie, więc warto sobie ten test powtórzyć jeszcze w przyszłości, bo on właśnie te nasze predyspozycje i oczywiście całe nasze doświadczenie to ulega zmianie po czasie.
3: Czy na przykład po takim doradztwie zawodowym u Państwa zdarza się, że student na przykład stwierdza, że nie nadaje się do danego zawodu i chciałby obrać inną ścieżkę kariery?
4: Często pojawiają się takie sytuacje, że ktoś jest zaskoczony, że ma takie predyspozycje, ale podczas omawiania testów, podczas rozmowy wychodzą właśnie takie różnego rodzaju informacje ze strony studenta, a że jednak faktycznie czuje powiązania właśnie z danym tematem albo kiedyś w przeszłości się tym interesował, dlatego się to pojawia. Jeżeli wychodzi zupełnie coś innego niż ten kierunek, na którym się znajduje, zawsze rozmawiamy na ten temat, co można zrobić, żeby ten kierunek, którym jesteśmy, a za bardzo się w nim nie czujemy, rozmawiamy przede wszystkim w ten sposób, żeby nakierować go na jakiś cel, żeby nie przerywał studiów, że jak już jest na trzecim roku, żeby dokończył, żeby jak możliwie są różne ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu danego kierunku. Jeśli ktoś kończy politologię, może pracować w instytucjach państwowych, może podjąć inne możliwe ścieżki kształcenia, może podjąć karierę na uczelni, może pracować tak jak powiedziałem, w instytucjach państwowych, na różnego rodzaju stanowiskach.
3: A czy studenci tutaj właśnie z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego chętnie korzystają we wspomnianych targach pracy?
4: Oczywiście, że tak, bardzo chętnie. Są zawsze tłumy na targach. Zapraszam ponad 50 pracodawców. Każdy ma ofertę pracy, czy stricte związane już z konkretnym tutaj wykształceniem danego studenta. Dajmy na to z księgowością powiązane. ale jak również jest wiele firm, które zatrudniają do pracy krótkoterminowej, czy to jest w popularnych sieciach, jeśli chodzi o fast foody, czy też w sieciach odzieżowych. Wiele właśnie studentów też może podjąć sobie dodatkową pracę. Też o to im chodzi. Chcą sobie dorabiać tutaj w miarę możliwe w wolnych chwilach. Właśnie z wielu pracodawców zapraszamy właśnie pracodawców, którzy mają już skonkretyzowane oferty pracy dla studentów, którzy kończą właśnie nasze kierunki.
3: Jak już pan wspomniał, przede wszystkim Akademickie Biuro Karier w Kielcach zajmuje się dostosowywaniem ofert pracy dla studentów oraz absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ale też chciałam zapytać, czy z tych ofert pracy mogą na przykład skorzystać studenci czy absolwenci innych miast albo innych uczelni, ponieważ oferty są dostępne ogólnie na portalach w internecie.
4: Jeżeli chodzi o działanie Akademickiego Biura Karier w tutejszym uniwersytecie, są skierowane głównie dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jak i jego absolwentów. Jednak strona internetowa jest ogólnie dostępna, więc wszyscy, którzy mają ochotę właśnie zobaczyć, jakie mam oferty pracy, mogą wejść właśnie w zakładkę praca i tam obejrzeć aktualne oferty. Tam są kontakty również do pracodawców i mogą się z nimi indywidualnie skontaktować. Jeśli chodzi o studentów, działamy tutaj też w takim kierunku, że często pracodawcy, zanim pojawi się jakaś określona oferta pracy, rozmawiają tutaj z nami na temat dokonania wstępnej selekcji wśród studentów, którzy naszym zdaniem nadawaliby się do podjęcia tego zatrudnienia poprzez weryfikację CV, które nadsyłane są do nas, do biura. Na podstawie tego pracodawca jest umawiany na rozmowę z określoną już grupą studentów wyselekcjonowanych i podejmuje sam decyzję, czy zatrudnia danego pracownika, czy też nie. Danego studenta.
3: To może na koniec zróbmy sobie jeszcze takie krótkie podsumowanie, co tutaj głównie oferuje Akademickie Biuro Karier studentom i dlaczego powinni chętnie z niego korzystać.
4: To przede wszystkim konsultacje doradcze, doradztwo zawodowe, coaching kariery, doradztwo wizerunkowe, doradztwo biznesowe. Jeśli chodzi o kursy i szkolenia, no to kursy umiejętności miękkich, trening kreatywnego myślenia, kursy z przedsiębiorczości, ewentualnie gdzie pozyskać środki na daną działalność gospodarczą. Informujemy o różnych rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach, które posiadają takie możliwości. Jeśli chodzi o kursy tutaj ze strony pracodawców, jak najbardziej oferujemy takie możliwości. No i nasze działania takie związane z wydarzeniami: akademickie targi pracy, kawiarenki biznesowe, symulowane rozmowy kwalifikacyjne, szefowa własnego wizerunku. Nie wspomniałem jeszcze na początku na ten temat. Jest to skierowany dla studentek tutaj trzeciego lub piątego roku. Związane jest to z kreowaniem wizerunku biznesowego. Przygotowanie kompletne studentek do podjęcia zatrudnienia, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Związane jest to ze stylizacją, fryzury, z makijażem. Oczywiście z naszej strony przygotowanie dokumentów aplikacyjnych. A wszystko się odbywa przez profesjonalny salon, jeśli chodzi o tą całą stylizację. To jest skierowane co roku dla 12 studentek. Cyklicznie odbywa się właśnie co roku.
3: Moi drodzy Państwo, będziemy kończyć. Przypominam, że to było Miasto Młodości. Dzisiaj porozmawialiśmy o możliwościach, jakie oferuje Akademickie Biuro Karier w Kielcach. Między innymi są to przeróżne oferty pracy, warsztaty z pracodawcą. Dowiecie się tutaj także, jak napisać dobrze CV, aby nie trafiło do kosza u rekrutera. A tych wszystkich informacji udzielił nam dzisiaj doradca zawodowy właśnie z Akademickiego Biura Karier w Kielcach, pan Dawid Tobiasz. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Pozdrawiam.
3: I przypominam, że rozmawiała Magdalena Bielak.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
5: A my teraz powiemy sobie o tym, co w roku 2029 być może się wydarzy. Kielce, jak wiecie, startują i starają się zyskać miano Europejskiej Stolicy Młodzieży właśnie 2029 roku. Miasto Kielce znalazło się naprawdę krótkiej liście miast ubiegających się o ten tytuł, czyli prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Europejskie Forum Młodzieży. To, że Kielce znalazły się na tej liście, to już jest ogromny sukces i jednocześnie szansa na dalszy rozwój działań na rzecz młodych ludzi w stolicy Świętokrzyskiego. Bo tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to nie tylko rok wydarzeń, ale przede wszystkim długofalowy proces wzmacniania roli młodych mieszkańców w życiu miasta poprzez rozwój polityk młodzieżowych, tworzenie przestrzeni do działania oraz realne włączenie młodzieży w procesy decyzyjne. W związku z tym Kielce przygotowują się obecnie do kolejnego etapu konkursu, czyli złożenia aplikacji do drugiej rundy. To ma nastąpić do 18 czerwca. Następnie do 6 października tego roku ma zostać złożona aplikacja finałowa. Proces tworzenia Europejskiej Stolicy Młodzieży opiera się na współpracy i partnerstwie. I właśnie dlatego, wychodząc naprzeciw organizacjom i podmiotom, które nie miały wcześniej możliwości zaangażowania się lub którym informacja o tym, o czym za chwilkę powiemy, mogła gdzieś umknąć, jest dodatkowa możliwość dołączenia do tego właśnie partnerstwa. Władze miasta zapraszają organizacje pozarządowe z Kielc, ale także z regionu świętokrzyskiego. Do włączenia się w proces przygotowania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. W związku z tym, jeżeli chcielibyście dołączyć do tej wielkiej drużyny, to jest taka szansa. Jeżeli wcześniej się nie udało wam zgłosić, albo dopiero teraz, na przykład z naszej anteny, dowiedzieliście się o możliwości udziału, to jest dobry moment, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta, tam znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej wszystkie informacje i szczegóły na temat naboru oraz formularz zgłoszeniowy i po prostu zgłosić się, żeby dorzucić swoją cegiełkę do tego wspólnego dzieła budowy być może Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029 roku. A my już teraz przypomnimy sobie, jak to było, kiedy wszyscy razem dowiedzieliśmy się o tym, że Kielce znalazły się na tej shortliście miast ubiegających się o ten właśnie tytuł.
6: Miasto znalazło się na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029. Kilka tygodni temu złożyliśmy taką aplikację, pracowaliśmy nad nią, nie chwaliliśmy się tym, czekając na jakiś pierwszy sukces. Mamy ten pierwszy sukces, ale to pokazuje, że jeszcze dużo pracy przed nami i teraz zakasamy rękawy, żeby przygotować pełną aplikację. Jesteśmy na krótkiej liście z kilkoma innymi miastami. To są cztery inne europejskie propozycje. To jest miasto bułgarskie, miasto szwedzkie, słowackie i taka wspólna propozycja holendersko-niemiecka. I właśnie w tym gronie znalazły się też Kielce reprezentujące Polskę. Do tej pory mamy takie polskie sukcesy. Lublin był europejską stolicą młodzieży w latach poprzednich. Też inne miasta jak Poznań, Katowice, Gdynia starały się o ten tytuł. Na dzisiaj Kielce mają na niego szansę. Ta nasza wstępna aplikacja została bardzo dobrze oceniona przez szerokie grono ekspertów i zwracano uwagę na kilka elementów. Przede wszystkim to taka duża konsekwencja i wieloaspektowość działań w zakresie polityki młodzieżowej, które podjęliśmy. Oczywiście mamy mocne punkty. Tym mocnym punktem jest Urban Lab, czyli fizyczne miejsce, które stało się takim mózgiem operacyjnym i współdecydowania o mieście z udziałem albo kreowanym przez młodych ludzi, ale to także sam proces i plany związane ze strategią młodzieżową. Sama aktywność młodych ludzi, którzy dzisiaj przejmują w wielu działaniach pałeczkę, którzy rozpoczęli swoją komunikację o mieście, ale także rozpoczęli realizację swoich miejskich inicjatyw. W tym momencie będziemy się skupiać na tym, żeby przygotować tą właściwą aplikację. O tym, jak to będzie wyglądać, za chwilę opowie Państwu Tomasz Poremski. Natomiast chcielibyśmy też pokazać taki kontekst, co dla miasta Kielce może sama walka o ten tytuł i ewentualnie jego przyznanie oznaczać. Przede wszystkim to ogromna rozpoznawalność i zauważalność w strukturach europejskich. W całej Europie, gdzie będziemy postrzegani przez pryzmat miasta, które współdziała z młodymi osobami, które kreuje wspólnie z nimi przeszłość, która będzie także ich udziałem. To zwiększenie naszej wiarygodności w kontekście współpracy międzynarodowej, szukania partnerstw w zakresie różnego rodzaju projektów i to także szansa na pozyskiwanie środków europejskich. To jest dodatkowy argument, który daje nam bardzo duży, mocny punkt do tego, żeby starać się o różnego rodzaju granty i fundusze na to, żeby dalej rozwijać politykę młodzieżową. Ta polityka młodzieżowa ma kilka aspektów. Oczywiście o tym takim ważnym społecznym aspekcie, o tym, jak młodzi ludzie potrafią ożywiać miasta, jak potrafią nadawać mu nowy charakter, ale mówimy też o takiej naprawdę bardzo konkretnej pracy na rzecz kształtowania różnych polityk miejskich, gdzie nie wyobrażamy sobie, żeby głos młodych ludzi w Kielcach nie był mocno słyszalny. On już dzisiaj bardzo mocno się przebija, co nas cieszy. I z tego miejsca chciałabym podziękować całemu zespołowi, który nad tą aplikacją pracuje, pracował i będzie pracować, ale przede wszystkim sercem tych działań są ci, którzy stoją dzisiaj za mną, którzy właściwie motywują nas do tego, żeby nie tylko uzyskiwać tytuły, ale żeby autentycznie Kielce stawały się miastem młodych.
7: Przed nami oczywiście kolejne punkty, które musimy teraz, nad którymi musimy mocno popracować i mocno się do tego przygotować. To przede wszystkim w czerwcu musimy złożyć jeszcze bardziej rozszerzony wniosek, którym dokładnie zaplanujemy te wydarzenia, które miałyby się odbywać w Kielcach w 2029 roku. Kolejne tygodnie to czas dla zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów, żeby podpowiedzieli nam pewne rozwiązania, co możemy tam jeszcze uwzględnić, co dopisać, tak żebyśmy w październiku złożyli taką już ostateczną wersję tego dokumentu. No i kluczowy będzie listopad, wtedy w Brukseli nasi przedstawiciele młodzieży razem z panią prezydent będą przedstawiali już w taki bezpośredni sposób aplikację Kielc i właśnie w Brukseli podczas ceremonii oficjalnej zostanie przekazana ta informacja, które miasto będzie Europejską Stolicą Młodzieży w 2029 roku. To, co chcielibyśmy bardzo podkreślić, to, że ten tytuł nie jest celem samym w sobie. Dla nas to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, ale też szansa na to, żebyśmy jeszcze bardziej rozwinęli te działania, które od miesięcy realizujemy po to, żeby poprawić funkcjonowanie i życie młodych ludzi w Kielcach. Niezależnie czy ten tytuł otrzymamy, czy nie, i tak te wszystkie działania będą przez nas realizowane z taką samą intensywnością. Pani prezydent wspomniała, że Lublin był jedynym polskim miastem, które było Europejską Stolicą Młodzieży. O ten tytuł aplikowały wcześniej też Gdynia, Poznań, Katowice, natomiast Lublinowi to się udało. 2023 rok to był ten rok, który był właśnie mocno podkreślony w Lublinie jako rok młodzieżowy i myślę, że każdy, kto był w tym czasie w Lublinie, zobaczył, jak wiele dobrego się dzieje. Dla nas, nie będę ukrywał, to jest pewnego rodzaju wyznacznik, inspiracja i bardzo się też z tego powodu cieszymy, że Lublin jest naszym oficjalnym partnerem przy budowie strategii polityki młodzieżowej. Cieszymy się, że te dobre podpowiedzi możemy przenosić na kielecki grunt i tworzyć całkowicie autorski projekt i program. Natomiast bardzo dużo udało się tam zrobić i my też liczymy na to, że tak samo dużo uda w Kielcach. To różnego rodzaju programy grantowe, stypendia, to przede wszystkim też organizacja różnego rodzaju wydarzeń artystycznych, kulturalnych, społecznych. Wszystko, co wiąże się z tym, żeby młodzi ludzie byli zaktywizowani. Każdy projekt, który jest skierowany do młodych ludzi, jest tworzony w Kielcach przy mocnym zaangażowaniu młodych ludzi. To oni dla nas, urzędników, są pewnego rodzaju wyznacznikiem tego, w jaki sposób mamy postępować i dokładnie tak to będzie się odbywało w dalszym ciągu, też przy tych kolejnych krokach, które będziemy wykonywać po to, żeby zdobyć, mam nadzieję, tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku.
8: To nie miałoby miejsca i nie wydarzyłoby się, gdyby nie ci młodzi ludzie, którzy są teraz za mną i to oni tworzyli to wszystko, ale to, co zostało też najbardziej docenione, to jest oczywiście to, że nie samo to, że my tworzymy politykę młodzieżową, my tworzymy takie miejsca jak Urban Lab, ale to, w jaki sposób to robimy, czyli to, że jest to partycypacyjne, czyli to, że młodzież bierze w tym udział od samego początku i to, że to oni są odbiorcami, nie tylko odbiorcami, ale też tymi, którzy to tworzą. To, w jaki sposób polityka młodzieżowa w tym momencie jest wypracowywana, to jest efekt wielu, wielu miesięcy pracy i już za chwilę tak naprawdę, w ciągu najbliższych kilku tygodni zaprezentujemy Państwu draft strategii młodzieżowej, który przejdzie do konsultacji, który następnie, z którym odwiedzimy tak naprawdę każdą część Kielc i będziemy chcieli porozmawiać z każdym młodym człowiekiem, który tutaj mieszka, żyje i funkcjonuje, po to, żeby dowiedzieć się, co on o tym uważa i jakie ma na to wizje i swoje marzenia i plany. Bo nam zależy na tym, żeby za kilka lat móc powiedzieć, że rzeczywiście Kielce jest dobrym miejscem do mieszkania i też po to powstał Urban Lab, żeby pokazywać młodym ludziom, że mogą się tu rozwijać, że mogą robić te różne działania i tak to też teraz wygląda. I tak naprawdę w tym momencie zostaliśmy docenieni na tej arenie międzynarodowej, czyli zostaliśmy gdzieś wyróżnieni, pokazani, że rzeczywiście Kielce są dobrym miejscem do mieszkania, ale to nam zależy teraz na tym, żeby dzięki temu tytułowi, dzięki temu, co się tutaj dzieje, dzięki temu, jak ta polityka młodzieżowa i różne inne działania wokół młodzieży się rozwijają, pokazać, że warto wracać do Kielc i warto mieszkać w Kielcach, bo właśnie na tym nam zależy. Chcemy pokazać, że za kilka lat, kiedy my może będziemy tą europejską stolicą młodzieży, warto tu mieszkać i warto przyciągać młodych ludzi do Kielc.
9: Jako radna Młodzieżowej Rady Miasta Kielce mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że Kielce coraz bardziej stają się miastem, które patrzy na młodych jako na partnerów. Tak naprawdę to już coraz bardziej widzimy to, że nie jesteśmy tylko odbiorcami, lecz mamy realną możliwość współpracy w inicjatywach i decydowania o tym, co się dzieje w Kielcach. Działamy z miastem nie tylko dla młodych, lecz przede wszystkim z młodymi. Bierzemy udział w konsultacjach, prowadzimy dialog i zabieramy głos w ważnych sprawach. Coraz częściej jesteśmy obecni w procesach decyzyjnych i widzimy, że nasz głos jest ważny. Przekłada się to na nasze działania. Organizujemy wydarzenia młodzieżowe, inicjujemy własne projekty, czy angażujemy się w inicjatywy lokalne i międzynarodowe. Daje nam to nie tylko dużą satysfakcję, jak i tak naprawdę realne doświadczenie. Dzięki temu możemy rozwijać kluczowe kompetencje ważne dla nas w przyszłości. Uczymy się organizacji, współpracy, liderstwa, odpowiedzialności i komunikacji. Kielce z dnia na dzień stają się miastem, które dają młodym ludziom się rozwijać i działać i jesteśmy bardzo dumni z tego, że możemy być tego częścią.
10: To wyróżnienie, którego dostąpiliśmy, czyli ta nominacja do drugiego etapu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029, jest niesamowitym zaszczytem dla nas, jako dla miasta, a także dla nas, czyli dla Młodzieżowej Rady Miasta, dla osób młodych, które działają, które tworzą te projekty. Jesteśmy jednym z pięciu miast w Europie, które zostało właśnie wyróżnione w tym tytule, co przekłada się właśnie na nasze działania. Co pokazuje też, jak my to robimy i że zostało to docenione. Zostało docenione też bardzo to, że władze miasta współpracują z młodymi osobami, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ponieważ nasza współpraca z władzami układa się wręcz doskonale. Spotykamy się bardzo często, rozmawiamy o tym, jakie mają młodzi problemy. Ale nie tylko to. Szanowni Państwo, też bardzo ważnym aspektem są współprace międzynarodowe, które zawiązujemy. Młodzieżowa Rada Miasta angażuje się w wizyty międzynarodowe z partnerami projektów z różnych krajów z Europy. Również Młodzieżowa Rada Miasta bierze udział w wyjazdach do innych miejsc w ramach różnych projektów. Dosyć jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja jako przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta obiecuję współpracę taką, jak się układała do teraz, a także jeszcze więcej przy kolejnych projektach. Myślę, że tytuł będzie nasz, to się już okaże w listopadzie, ale od teraz będziemy się starać.
11: Znalezienie się wśród pięciu finalistów walczących o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży w 2029 roku to nie tylko ogromne wyróżnienie, ale też wyraźny sygnał, że w Kielcach młodych traktuje się w sposób poważny, nowoczesny oraz z ambicjami. Jednak to wszystko, o czym dzisiaj rozmawiamy, nie jest dziełem przypadku. W Kielcach od dłuższego czasu możemy zobaczyć coraz większą otwartość na dialog z młodymi ludźmi, na wspieranie ich inicjatyw oraz tworzenie przestrzeni do działania. To bardzo ważne, ponieważ idea Europejskiej Stolicy Młodzieży nie opiera się wyłącznie na promocji miasta, ale przede wszystkim na pokazaniu, że młodzież ma przestrzeń do wyrażania swojego głosu oraz przestrzeń do realizowania swoich działań. Jako przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego traktuję ten sukces z dumą. Kielce jako stolica województwa świętokrzyskiego są naturalnym punktem odniesienia dla wielu młodych z całego regionu województwa świętokrzyskiego, bo to właśnie tutaj młodzi ludzie z całego regionu się spotykają. Jest to miejsce mieszania się różnych społeczności, różnych pomysłów i inicjatyw.
5: A jak wiadomo, wszystko zależy od młodzieży. Życzymy Kielcom, żeby ten tytuł trafił właśnie do stolicy świętokrzyskiego. I to tyle ode mnie na dziś. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Michał Pustuła. Cześć.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.
5: Cześć, witajcie na 103.9 FM. Pora zaczynać magazyn reporterów Melo Radia. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i jak zwykle w weekend zapraszam. A dziś porozmawiamy sobie m.in. o tym weekendzie, ponieważ ten weekend to jest drugi weekend 5 Kieleckiego Geofestiwalu. Cała impreza odbywa się w Centrum Geoedukacji w Kielcach oraz wielki niedzielny finał w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Zeszły weekend to były wszelkiego rodzaju atrakcje, gry i zabawy na świeżym powietrzu na kieleckiej kadzielni. Pogoda była idealna, tłumy turystów odwiedziły Kielce i kadzielnie. Jak będzie w ten weekend i czy ten zeszłotygodniowy turystyczny rekord zostanie pobity? O tym pewnie pogadamy w przyszłym tygodniu. Jak na razie zapraszam na małą przypominajkę o tym, co właśnie w ramach Geofestiwalu odbywa się w stolicy Świętokrzyskiego. O tym na początek Michał Poros, kierownik Centrum Geoedukacji.
12: Piąta edycja Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji już 30 maja, w godzinach od 14 do 18 wietrznia będzie wypełniona atrakcjami dla wszystkich od lat 5 do 105, skoro już o tej piątce mowa. W programie m.in. warsztaty geologiczne, szlifowanie skał, minerałów pod okiem doświadczonego szlifierza, ale także spotkania z prehistorią mierzoną milionami lat, z czymś autentycznym, czego będzie można dotknąć, zobaczyć, zapytać i dowiedzieć się wielu niezwykłych historii związanych z Kielcami i regionem świętokrzyskim. W ramach Geofestiwalu Kielce w Centrum Geoedukacji będzie również strefa aktywności związanych z ekologią, przyrodą ożywioną, którą zapewnią nasi partnerzy, m.in. Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych oraz Geosfera Jaworzno. Również w programie strefa tradycji, rzemiosł, a więc spotkania, dosłownie namacalne spotkania, na przykład z tradycjami garncarskimi, które zaoferuje Ośrodek Tradycji Garncarstwa z Chałupek. Również spotkanie z kolsem artystycznym, czy z elementami, ciekawostkami związanymi z dymarkami świętokrzyskimi, to również będzie w programie geofestiwalowym. I oczywiście strefa nauki i zabawy, coś dla dzieci, rodziców, gdzie również nasi partnerzy, między innymi Robię Sobie Design i Małgosia Skalska, zapewnią bardzo ciekawe atrakcje dla najmłodszych. Będzie oczywiście coś dla ducha, ale też coś dla ciała w programie między innymi geociasteczka, które zaserwuje miasteczko Lilliputa. Także geofestiwal pod znakiem nie tylko geologii, ale również innych ciekawych dziedzin, z którymi zetkną się nasi odwiedzający już 30 maja na wietrzni. Serdecznie zapraszam. Co trzymam? Właśnie a propos tej autentyczności, dotknięcia prehistorii, moi drodzy, bo zupełnie zapomniałem o tym moim gadżecie jednym i drugim, który tutaj jest z nami. Popatrzmy chwilę. To jest oryginalny ząb trzonowy mamuta. Maskotkę trzymam w ręku dla porównania. Wszyscy, którzy oglądali Epokę Lodowcową, wiedzą o co chodzi. Dzieci zawsze wiedzą o co chodzi, widząc taką maskotkę. Natomiast nie każdy rozpoznaje w tym ząb mamuta, więc takie okazy między innymi już 30 maja pojawią się na wietrzni. Mówiąc o tym dotknięciu prehistorii, mówiłem właśnie o czymś takim. Między innymi serdecznie zapraszam na niezwykłe spotkania z historią, z prehistorią na wietrzni.
13: O propozycjach Ogrodu Botanicznego w Kielcach w czasie piątej edycji Geofestiwalu opowie Agnieszka Pierścińska. Zapraszam.
14: Tradycyjnie Ogród Botaniczny kończy Geofestiwal, ale zakończy go z rozmachem, bowiem to nie będą jakieś okruszki Geofestiwalu, tylko naprawdę atrakcje z górnej półki. Piątka z natury, Geofestiwal w Ogrodzie Botanicznym w maju, czyli piątym miesiącu roku. Tym razem wcześniej będziemy gościć uczestników Geofestiwalu. Pokażemy ogród w przepięknym momencie, bowiem końcówka maja, kiedy jeszcze jest soczysta, świeża zieleń wiosny, ale już wkracza nam lato do ogrodu z całym swoim przepychem zapachów, kształtów i kolorów. Także ten Geofestiwal nam w tym majowym terminie bardzo odpowiada. I atrakcje Geofestiwalu w ogrodzie wypełnią go po brzegi w tą niedzielę. Od godziny 12 do 18 most atrakcji, geofestiwalowa scena. Tam będzie się bardzo wiele działo od początku. Będzie dużo akrobatyki, tańca. Zapewnią go zespół Aerial Perle z pokazem akrobacji powietrznej. Następnie pałeczkę przejmie Kielecki Teatr Tańca. Będzie oczywiście ten tradycyjny, barwny korowód kolorowy postaci bajkowych. I w tym roku fragment spektaklu Królowa Śniegu. Później będzie na scenie spotkanie z Mają Popielarską, znaną prezenterką telewizyjną, pasjonatką ogrodów, także bardzo ciekawa rozmowa o naturze, o inspiracjach ogrodowych. I później będzie na scenie bardziej muzycznie. Zabrzmią utwory muzyki poważnej, ale nie będzie tak całkiem poważnie, bowiem będą to znane wszystkim utwory także z bajek, także coś dla dzieci też dedykowane.

0: ogrodu, bowiem przewidujemy bardzo liczne warsztaty, stoiska warsztatowe, stolarskie, ceramiczne, zielarskie, pszczelarskie, florystyczne, różne rękodzielnicze, konstrukcje biżuterii, latawców, domków dla owadów, także bardzo szeroki przekrój tematyczny, każdy znajdzie coś dla siebie z pewnością. Oprócz tego w przestrzeni ogrodu także gotowanie naturalnych potraw, dzikich ziół, Max będzie gotował z natury, będzie też joga przy akompaniamencie Rafała Gęborka i mnóstwo też takich stref aktywności dla dzieci, warsztaty takie przyrodniczo leśne i nie zabraknie także stoisk z naszymi lokalnymi produktami. Miody, inne produkty, przetwory regionalne, rękodzieło, też pamiątki druku 3D. Także widzicie Państwo, że cała moc atrakcji. Pomieścimy bardzo wiele osób w ogrodzie, także liczymy na wysoką frekwencję i serdecznie zapraszamy.
1: I żeby nie było, że później nie mówiłem albo że nie wiedzieliście, pamiętajcie, ten weekend to jest drugi geofestiwalowy weekend. Poprzedni, jak już mówiłem, cieszył się naprawdę ogromną popularnością wśród wszystkich tych, którzy na geofestiwal postanowili wybrać się, a zeszły weekend to były wydarzenia na kadzielni. Oczywiście cały geofestiwal spróbujemy podsumować sobie w przyszłym tygodniu. Już teraz zapraszam na magazyn reporterów Meloradia, a tymczasem zapraszam na ciąg dalszy naszego dzisiejszego weekendowego spotkania. A skoro weekend, to pora oczywiście podsumować również wszelkiego rodzaju wydarzenia sportowe, które miały miejsce w minionym tygodniu, a było tego całkiem sporo, pomimo że niektóre rozgrywki ligowe już za nami. Wracamy w naszym dzisiejszym magazynie do zeszłego weekendu i do rodzinnej majówki rowerowej, która doczekała się pięknego jubileuszu. Dokładnie w sobotę, 23 maja, odbyła się 20. edycja tego właśnie wydarzenia. Wzięło w niej udział kilkaset osób, m.in. biskup Marian Florczyk, pomysłodawca tego wydarzenia, ale byli także znani kolarze Zbigniew Piątek, Mariusz Witecki czy Kazimierz Stafiej. Pierwsza, jak łatwo policzyć, chociaż niekoniecznie, taka rowerowa rodzinna majówka została zorganizowana w 2004 roku, a uczestnicy w tym roku mieli do pokonania dystans około 18 km. Tradycyjnie był postój w kościele w Dyminach i w Kaczynie. W jubileuszowej 20. rodzinnej majówce rowerowej uczestniczyło kilkaset osób. W tym wydarzeniu, a właściwie wśród uczestników, były także dzieciaki i młode osoby. No a jak podkreślają organizatorzy, o to właśnie chodziło, żeby jak najwięcej maluchów zarazić do uprawiania tego pięknego i niesamowitego sportu. Po dotarciu do celu na uczestników czekał poczęstunek, były też występy artystyczne, a uczestnicy rodzinnej majówki otrzymali pamiątkowe wydawnictwo przygotowane właśnie z okazji tego wydarzenia. A co słychać w świecie sportu zawodowego? Zaczniemy sobie od zawodniczek i zawodników z Fortis Bilard Kielce, którzy zdobyli medale w Pucharze Polski. Panie walczyły w trzecich tegorocznych zawodach Pucharu Polski Kobiet w Bilard 9 Bil. W imprezie rozegranej w Tomaszowie Mazowieckim srebrny medal wywalczyła Izabela Jońska. Uległa dopiero w finale Monice Ząbek 2-5. Brązowy medal wywalczyła natomiast druga z kieleckich zawodniczek Katarzyna Wesołowska. Po trzech turniejach drugie miejsce w rankingu Polski zajmują ex aequo Kasia Wesołowska i Izabela Jońska. Równie dobrze w tych czwartych tegorocznych zawodach Pucharu Polski w Bilard Heyball spisali się koledzy klubowi naszych pań. W rozegranych w Łodzi w zawodach fenomenalny wynik osiągnął najmłodszy w całej stawce 15-letni Jakub Hajduk, reprezentujący Fortis Kielce. Wywalczył srebrny medal. W walce o złoto przegrał po dramatycznym pojedynku z utytułowanym Radosławem Babicą 4-5. Na najniższym stopniu podium stanęli Michał Turkowski i Karol Skowerski, obaj z Fortis Kielce. Po czterech turniejach na czele rankingu Polski jest Karol Skowerski. To sporty walki przed nami. Zawodnik klubu Klincz Kielce Jakub Posłowski ma za sobą bardzo, bardzo intensywny tydzień. Kielczanin spędził ostatnie dni na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w grupie najlepszych zawodników Muay Thai w Polsce przygotowywał się do najważniejszych startów w tym sezonie. A sam zawodnik, czyli Jakub Posłowski,

0: To jedna z największych nadziei polskiego Muay Thai. Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. W 2021 roku zdobył tytuł Młodzieżowego Mistrza Świata, więc raczej nie możemy się dziwić, że to kolejne tegoroczne zgrupowanie, w którym zawodnik wziął udział. A cała kadra to 31-osobowa reprezentacja, która trenowała przez 4 dni w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Była to również okazja na to, żeby sprawdzić swoje umiejętności. Zawodnik naszego klubu, Klincz Kielce, wraz z kolegami ma przed sobą bardzo intensywny sezon. W sierpniu biało-czerwoni spotkają się na ostatnim zgrupowaniu przed największymi imprezami w tym roku. Na początku września w Kosowie odbędą się Mistrzostwa Świata, a półtora miesiąca później we Francji zaplanowano Mistrzostwa Europy. Przed rokiem Polacy na obu tych imprezach zdobyli 11 medali. To jeszcze piłka nożna. O ile już wiemy, że Korona zapewniła sobie pozostanie w ekstraklasie, to oczywiście wiadomości napływają ze sztabu szkoleniowego i taka wiadomość pod koniec tygodnia także się pojawiła. Paweł Golański został dyrektorem sportowym w Koronie Kielce. Obowiązki przejmuje od 1 czerwca. Były reprezentant Polski wcześniej, był oczywiście piłkarzem Korony, kapitanem drużyny, a później pełnił funkcję dyrektora sportowego. Ostatnio w tej roli pracował w Motorze Lublin, a już teraz zawodnik wraca do Kielc. Jako piłkarz, przypomnę, reprezentował barwy kieleckiego klubu w latach 2005-2007 oraz 2010-2015. Łącznie na wszystkich frontach w złocisto-krwistej koszulce rozegrał 178 meczów, strzelił 11 goli i zanotował 31 asyst. W swojej karierze ma również występy z orzełkiem na piersi, czyli dla reprezentacji, gdzie rozegrał 14 meczów i zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę. W kwietniu 2021 roku objął stanowisko dyrektora sportowego Korony, pracował w tej roli do 2024 i w trakcie jego kadencji w 2022, zaledwie 2 lata po spadku, awansowaliśmy do PKOBP Ekstraklasy. Od października 2024 do grudnia 2025 piastował tę samą funkcję w Motorze Lublin, a w ostatnim czasie był jednym z ambasadorów Korony, a teraz ponownie stanie na czele pionu sportowego. Gratulujemy. Lekka atletyka. Świetnie spisali się młodzi zawodnicy kieleckiego klubu lekkoatletycznego podczas zeszłoweekendowych startów. 2 medale w akademickich Mistrzostwach Polski zdobyła Alicja Borek, która reprezentowała krakowską AGH. Zajęła 3. miejsce w trójskoku oraz w sztafecie. Z kolei w Warszawie podczas 1. mazowieckiego mitingu ogólnopolskiego 2026 bieg na 110 metrów przez płotki wygrał Bartłomiej Wawrzak, a w wieloskoku najlepszy okazał się Dawid Kulik. 2. miejsce w skoku w dal zajęła Julia Marks. Również 2. była Katarzyna Janik w trójskoku. W tej samej konkurencji na 5. pozycji zakończyła zawody Amelia Wiatr. Z kolei w Krakowie podczas Mistrzostw Małopolski U16 Laura Wójcik wygrała konkurs skoku w dal w kategorii Open i poprawiła rekord województwa młodziczek. Od teraz wynosi on 5 metrów i 54 centymetry. Zawodniczka osiągnęła też życiówkę na 100 metrów z czasem 13:27. Na ile to jest 13 i trochę sekundy? Za chwilkę się dowiecie, jak tylko pojawi się dżingiel na antenie na 103,9 FM. Ja natomiast już teraz zapraszam na ciąg dalszy naszego weekendowego spotkania.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Kielce.

autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Jedziemy.
1: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: O reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM.

0: Reklama.
1: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześnie. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie i Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.

0: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
0: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: W Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych. W Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: O reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

Bambi i Young Leosia BFF. Chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych. Meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night.

0: to Lisa i Pryska, On The Move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up, odwina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors. We'll be right back.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Diving to Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Aleph Arben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciany oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super! Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: O reklamie. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego. A my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeat It w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty.
2: Aha.
1: Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary! Wundary!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
10: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungzita, Willis Alone, Galaxy oczywiście obiecane, Holy Moly, Shot a Friend, Bibi Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Eben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover. Ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
8: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
10: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Ciemek, Big Sight Days, to anioły i demony w Meloradiu i tak właśnie podkręcamy tempo. A jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze. No w końcu to Andy Dusty, Charis, Zocaria. I już teraz...

0: Rhythm of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love.
2: To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obrony cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Goła i siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam, no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, Włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera, już za chwilę w Melo.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Meloradia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Meloradia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Meloradia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Ilenium, Don't Want Your Love.

0: Reklama.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: O reklamie.
5: Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Melo Radio. Two ships in the night.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii. We'll be right back.

Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Camomile, I Don't Wanna Go Home również w waszych uszach wybrzmi.

0: Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
21: Skoda.
22: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
23: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
24: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, you turn me. Już teraz.

Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony for the Right, Think About Us na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA. No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
9: Skoda. Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
0: O reklamie.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines. U nas on już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii. A wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula.

0: że na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
1: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. O reklamie.
5: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci,

ale Farben w Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: Reklama.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Alice Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe

0: Modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
2: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozę. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: do modelki i Włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Otomoto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś?
15: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: O reklamie.

0: Martin's Awake to Melo Radio, to 20 minut do 18.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Martin Garrix w Melo Radio. Będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: 321-321-777. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 321-321-777.

0: wyzwanie. Felix Jeni, Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Mela, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
1: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
0: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
1: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
0: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
1: Polska, Polska, mistrze Polski.
0: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maxia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
0: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super! Kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
0: Po reklamie.

Tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz. Dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: A się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek Inel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
6: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

ostatnio na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy pasteczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Rehab i Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Tam się będzie działo, nie może was zabraknąć.

0: reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: O reklamie.

0: Gabry Ponte, Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

Polsce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

0: autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Doktor nauk medycznych i pisarka w jednym, Aubena Grabowska, jest dziś gościem Meloradia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No muszę przyznać, że to połączenie dosyć nietypowe. Medycyna i literatura. Jak to się stało, że to połączenie tak pięknie funkcjonuje?
2: A, to był zupełny przypadek. Natomiast rzeczywiście wszyscy mnie pytają, czy gdybym nie była lekarzem, to bym wcześniej zaczęła pisać, a ja mówię, że to połączenie właśnie medycyny i pisarstwa jest absolutnie optymalne, jak to my w medycynie mówimy. I gdybym nie została lekarzem, to pewnie nie zaczęłabym pisać, a jakbym nawet zaczęła pisać, to na pewno nie tak jak piszę, bo ta medycyna w moim pisarstwie jest bardzo obecna.
1: No właśnie, bo o to chciałem zapytać, czy to, czego nauczyła się pani na studiach medycznych, jakoś wpływa na to pisanie?
2: Absolutnie tak. Począwszy od moich pierwszych książek, czyli bajki terapeutycznej, którą napisałam dla pacjentów chorych na padaczkę, jeszcze zupełnie nie poczuwałam się do pisarstwa. To też właśnie był pomysł nie mój zupełnie, tylko kogoś innego, żebym może spróbowała i okazało się, że to bardzo ładnie umiem połączyć taki ukłon w stronę małych pacjentów, próbę wytłumaczenia im, na czym polega ich choroba, ich problem, z właśnie ze swoją wiedzą medyczną na ten temat, co trzeba powiedzieć, co trzeba napisać, nawet ubierając to w historię o zwierzątkach z jakimś problemem medycznym, żeby to coś rzeczywiście dało, żeby to nie była sama prezentacja jakiejś bajki, tylko właśnie coś takiego specjalnego, co odnosi efekt medyczny i terapeutyczny.
1: Do bajek terapeutycznych jeszcze wrócimy, a w tych powieściach, które powstają, że tak powiem, dla dorosłych, to tamta medycyna jaką rolę odgrywa?
2: Też dużą. W Locie nisko nad ziemią ten problem jest bardzo taki psychiatryczno, psychologiczno, też medyczny. W mojej sadze flagowym w moim projekcie jest bardzo dużo medycyny. Tu bohaterowie zmagają się z racji wieku, z racji różnych problemów, z różnymi problemami medycznymi, jak to w życiu, bo książka jest o społeczności pewnej, o pewnej rodzinie. I tutaj to, że ja wiem, jak to jest, jak to funkcjonuje, jak to się objawia, jak to przebiega, to było dla mnie ogromnie ważne, bo no, oczywiście można robić research, można poprosić kogoś, kto jest lekarzem i on może najlepiej to wytłumaczyć, jak potrafi, a potem można to jeszcze raz sprawdzić i jeszcze raz przeciągać przez Wikipedię, przez różne książki. Ale jeżeli ktoś tym siedzi, tak jak ja, ktoś pracował bardzo, bardzo wiele lat na oddziale, na dyżurach, w poradni, zna pacjentów, zna ich problemy, to zupełnie inaczej się pisze.
1: Każdy pacjent to też chyba trochę inspiracja do stworzenia jakiegoś bohatera.
2: Oczywiście, że tak. Ja kiedy jeszcze zupełnie nie śniło mi się, że będę pisała. Pracowałam w szpitalu Orłowskiego i dyżurowałam i pamiętam, że bardzo dużą wagę przywiązywałam do rozmów z pacjentami, z ich rodzinami. Kiedy pracowałam ostro dyżurowo i nawet przyjmowałam kogoś, to tę część czasu poświęcałam nie tylko na medyczne działania, ale też na takie psychologiczne. I wtedy właśnie zauważyłam, że po pierwsze każdy pacjent ma swoją historię i do niego trzeba dotrzeć w różny sposób, żeby go uspokoić. Po drugie, te rozmowy są integralną częścią jakiejś terapii, jak się powie człowiekowi, dlaczego tu trafił i jakie są mniej więcej rokowania i co tu się będzie działo. Zupełnie inaczej później przebiegała relacja pacjent-lekarz.
1: No to wróćmy jeszcze do samego pisania. Skąd to się wzięło? To było w pani od zawsze, od małego dziecka, taka chęć uzewnętrzniania się poprzez pisanie? Czy to się pojawiło gdzieś w pewnym momencie od tak znienacka?
2: Mnie pisanie towarzyszyło od zawsze. Jako dziecko tu pisałam jakieś opowiadania na konkurs Teleranka. Później tak się złożyło, że w ósmej klasie wygrałam olimpiadę polonistyczną i nie zdawałam egzaminów do liceum, ale później wybrałam klasę biologiczno-chemiczną, medycynę. Marzyłam zresztą zupełnie o innych studiach. I na tych właśnie studiach medycznych zaczęłam pisać do gazet, tak zwanych kolorowych, ale to też nie z chęci pisania tak zwanego,

0: kosa chlebem to było, więc ja sobie tego okresu nie doliczam do stażu literackiego zupełnie. Nie dlatego, że uważam, że to było gorsze, tylko dlatego, że uważam, że to nie były żadne wprawki literackie. I później pisałam dużo prac naukowych, ale one też rządzą się zupełnie innymi prawami, są może mniej literackie, a bardziej merytoryczne. Natomiast ja zawsze się starałam, żeby to wszystko było ładnie ubrane w słowa, żeby ta myśl była jasna dla czytelnika, nie tylko medycznego. Zwłaszcza, że pisałam też dużo prac tak zwanych poglądowych, czyli zbierających materiał na dany temat, a to już można ładniej to napisać i mniej ładnie. Ale taki pierwszy pomysł na napisanie pojawił się nie ja napiszę, bo mam chęć uzewnętrznić się i wydam, albo że to było zawsze moje marzenie, bo ja o tym nigdy nie marzyłam i nigdy nie mówiłam. Natomiast ja mam korzenie bułgarskie i to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo chciałam, żeby to moje dziedzictwo, które jest we mnie bardzo głęboko, te wszystkie legendy, opowieści rodopskie, bo tak się właśnie składa, że moja babcia pochodzi z gór, z tych gór, w których urodził się mityczny Orfeusz i niedaleko zupełnie Spartakus, nam znany równie. Chciałam to zachować dla moich dzieci i napisałam to wszystko, co pamiętam, co bym chciała, żeby one wiedziały, bo już ta Bułgaria nie jest dla nich tak istotna, tak ważna, nie jest ich takim dziedzictwem jak dla mnie. I ponieważ chciałam podarować to rodzinie w formie książeczki, to poprosiłam znajomego, żeby mi złamał ten tekst, bo nie chciałam po prostu takiego zabindowanego tylko i tam wydrukowanego. I on czytając zasugerował, że to jest tak dobrze napisane i tak fajne rzeczy tam można znaleźć, że może ja bym spróbowała to wydać. I ku mojemu zdumieniu, ale i radości ogromnej okazało się, że rzeczywiście to się podoba, że mogę to postawić sobie na półce. I tak to się właśnie zaczęło, chociaż ani Orfeusz, ani właśnie bajka terapeutyczna, którą napisałam zaraz po Orfeuszu, jeszcze mi nie przychodziło do głowy, że ja mogę się zmierzyć na przykład z fabułą.
1: No właśnie, to był nadal początek.
0: Tak, to był nadal początek.
1: To, co się wydarzyło, że jednak ta fabuła się pojawiła?
0: Wydarzył się Julek i Maja. I mój syn, który powiedział, że on by bardzo prosił, żebym napisała książeczkę dla niego i o nim, mówiąc o czym ona ma być, czyli o chłopcu, który nie lubił szkoły, a bardzo lubił gry komputerowe i któregoś dnia wszedł do komputera i miał tam różne przygody. I on mi to powiedział, że tak to ma być napisane.
1: Czyli w nim też jest taki zalążek.
0: W nim też jest taki zalążek. I ja, ponieważ myślałam, że to też tak będzie jak z Orfeuszem, że ja to zrobię własnym sumptem i po prostu będziemy mieli taką rodzinną pamiątkę. Ale tu był już pewien problem, ponieważ ja nie gram w gry komputerowe. Zupełnie mnie to nie interesuje. Odrzuca mnie wręcz. Bardzo przepraszam słuchaczy.
1: No nie każdy musi to lubić.
0: Nie każdy musi to lubić, no ale jak to miałam zrobić, żeby taką fabułę napisać? I wtedy wpadłam na pomysł, który był takim pierwszym dobrym pomysłem literackim tak naprawdę, bo Orfeusz to jest non-fiction. Ja tam wszystko opisałam, co po prostu pamiętałam. Natomiast tu miałam pierwszy taki zasadniczy pomysł, żeby ta akcja gry komputerowej toczyła się w ludzkim mózgu. I wtedy powstała książeczka przygodowa. Dzieci przechodziły przez różne poziomy ośrodkowego układu nerwowego, spotykały różne byty, ale to było absolutnie przygodowe. Miało swój początek, rozwinięcie, zakończenie, różne dramatyczne momenty. I też zupełnie przypadkiem ta książka została wydana. I tak bardzo się podobała, że ja napisałam drugą część i dopiero potem mnie tak olśniło. To zawsze mówię, nawiązując do swojej powieści, coraz mniej olśni, że będę miała kiedyś olśni coraz mniej, ale wtedy mnie właśnie lśniło, że ja lubię pisać, chcę i mam mnóstwo pomysłów. I wtedy zaczęłam pisać też dla dorosłych, w międzyczasie kończąc tę serię Julek i Maja trzecią i czwartą częścią. I potem to już rzeczywiście tak poszło, tych pomysłów było coraz więcej, coraz oryginalniejszych moim zdaniem i na fabułę, i na narrację, i na gatunki literackie, i na wszystko.
1: Ja się będę czepiał, ale to jest cały czas dla mnie humanisty niepojęte, żeby tak zgrabnie łączyć te dwie dziedziny, no bardzo ścisłą naukę z humanizmem kompletnym, tak? Z pisaniem pięknych powieści. To jest poza moją wyobraźnią.
0: No ja się staram, jak mogę i zawsze uważałam, że jeżeli ktoś ma jakiś dar, to należy absolutnie go wyciągać i rozwijać. No nie chciałabym się tu porównywać do największych, ale Bułhakow był lekarzem, zresztą aktywnie pracującym. Podobnie Komeda, no może inny gatunek, ale też był lekarzem w przededniu specjalizacji i bardzo rokował, no musiał podjąć taką, a nie inną decyzję. Lem też był po medycynie, aczkolwiek nie praktykował. Więc ja tu mam background.
1: Poparcie. Poparcie jest dosyć silne. Różna tematyka pojawia się w pani książkach. To jest przypływ chwili, czy to są jakieś zaplanowane tematy, które warto poruszyć pani zdaniem?
0: To są zaplanowane tematy. Ja zawsze mam pomysł i na fabułę, i właśnie na narrację, i na gatunek literacki. Na początku powstały trzy powieści psychologiczne, głęboko psychologiczne i jeden wręcz thriller psychologiczny, Lady M. Później saga, później kolejna trylogia, która już nie jest sagą. Po prostu ja uważam, że temat niesie ze sobą sposób pokazania go, czyli narrację, konieczność wyciągnięcia z głowy bohaterów prawdziwych, absolutnie wiarygodnych i pokazania tego w sposób jak najbardziej staranny i nośny. Ja mam dużo pomysłów, mam nadzieję, że mi ich nie zabraknie. Ciągle coś tam wybieram, ciągle nad czymś pracuję.
1: A z takiego technicznego punktu widzenia, jak wygląda proces pisania? To jest tak, że siada pani sobie z kawką, laptop, nie wiem, kartka papieru i to wszystko płynie? Czy to jest zaplanowane, rozrysowane, rozpisane? Kto z kim? Jakie koneksje? Jak to wygląda z takiego właśnie technicznego punktu widzenia?
0: Ja nie mam rytuałów, niestety. Bardzo bym chciała, ale no życie mnie zmusza do tego, żeby pisać wtedy, kiedy mam chwilę czasu. Ja bardzo bym chciała tak właśnie herbatę, kawę sobie zrobić, tak usiąść spokojnie na laptopie.
1: Nie da się.
0: Nie da się zupełnie. Ja to robię w ten sposób, że bardzo dużo myślę. Może to mam z pracy naukowej, którą wcześniej uprawiałam, może tak nieładnie powiem. Więc jak już siadam, to już mam wymyślone i już piszę. Ja nie piszę konspektów, bo nie umiem tego robić zupełnie. Nie robię też notatek wcześniej, bo to wszystko mam w głowie. Mam szczęście być obdarzona dobrą pamięcią, więc jakoś tak funkcjonuje. Zapisuję tylko imiona bohaterów, ponieważ mi się mylą, na przykład w kościach, no tu 12 idzie, tu 12, więc tak, żeby mi się nie pomyliło, w którym wieku, to sobie to zapisywałam. Natomiast ja piszę od początku jakoś tak do 3/4, gdzie zawsze do 50 strony wszystko bardzo ładnie, bardzo łatwo idzie. Potem między 50 a 150 trzeba bardzo uważać, bo to jest zasadniczy moment, kiedy albo ta powieść będzie banalna zupełnie, albo będzie bardzo dobra. Więc tu trzeba bardzo dużo ostrożności i skupienia. Później często mi się zdarza napisać koniec i w międzyczasie spajać to wszystko, co napisałam, dopinać różne wątki. Raczej nie zmieniam, nie kreślę, nie wyrzucam. Uważam, że trzeba tyle poświęcić czasu na proces myślowy, żeby później go nie tracić.
1: Mhm. Tutaj wspomniała pani już o Kościach proroka. To jest najnowsza powieść. Zaskakująca, bo taki. 3 plany czasowe, różne miejsca, no i problematyka, która jest poruszana, też jakby bardzo, bardzo trudna moim zdaniem. No sporo roboty było.
0: Bardzo dużo. Ja nigdy takiego researchu nie zrobiłam. Już wielokrotnie to mówiłam. Nawet do Stulecia Winny, gdzie to jest saga oparta bardzo na historii, na autentycznych wydarzeniach, miejscach i ludziach. Nawet tam w tych 3 tomach nie wykonałam takiej pracy, jak przy Kościach.
1: Ile trwało pisanie?
0: Pisanie trwało 7 miesięcy. Mhm. 7 miesięcy. Wcześniej już trochę myślałam na ten temat. Natomiast natomiast musiałam bardzo dużo przeczytać o, nie tylko o obyczajach w tamtych czasach, ale do wątku z pierwszego wieku, apokryfów, jakichś takich realiów z tamtych czasów. Musiałam dojść do momentu, kiedy Chrystus żył i Jan Chrzciciel żył, i później do tych aż 100-200 lat później, kiedy zaczęły się spisywania tych wspomnień. No i oczywiście do realiów tamtych miejsc, w których oni żyli. Nieco łatwiejszy był ten rycerz XII-wieczny, bo tutaj jest większa dostępność literatury, zaskakująco dużo
1: właśnie
0: znalazłam.
1: Bo to wątek, o którym tak naprawdę niewiele osób wie, to jest wątek Bogumiłów. To są jeszcze enigmatyczne postaci dla nas i tak naprawdę dopiero pani książka gdzieś tam uświadomiła mi, że coś takiego istniało i to było bardzo interesujące, a okazuje się, że literatury jest dużo na ten temat.
0: Tak, literatury jest dużo na ten temat, bo oni byli bardzo wpływowi między IX a XIII wiekiem, to jest 400 lat. Nawet to, co się stało w Konstantynopolu w roku 1118, 15 sierpnia, zasadniczo nie wpłynęło na ich funkcjonowanie, na ich działalność taką popularyzatorską ich religii. Oni w Bułgarii są zdecydowanie bardziej znani niż tutaj. Tutaj mało kto o Bogomiłach słyszał. Prędzej o Katarach i Albigensach, którzy byli później i którzy czerpali z ich wiedzy, z ich dziedzictwa i z ich praktycznie wiary. Wtedy była taka bardzo specyficzna sytuacja polityczno-geograficzna w Europie i był taki moment właśnie między rokiem 1114 a 1118, kiedy się wydawało, że być może chrześcijaństwo zostanie to nasze, takie papistowskie, czyli katolickie, zostanie zastąpione tym tą wiarą Bogomiłów, która w pewnym momencie wydawała się bardziej prawdziwa i może bardziej nawet nośna niż to, co się działo w Rzymie, czyli absolutna władza tych włoskich wszystkich rodzin, klanów i takie oddalenie od Konstantynopola, który w pewnym momencie zaczął się rozpadać w szwach, na brzegach. Wprawdzie była pierwsza wyprawa krzyżowa i skończyła się wielkim sukcesem, ale to dało i apetyt na kolejne wyprawy, a poza tym taką niepewność, czy rzeczywiście warto w to brnąć, czy już się zająć tylko pilnowaniem własnego interesu, spychaniem Turków, czy czymkolwiek innym. Jest to taki bardzo moment ważny, aczkolwiek taki w ogólnej historii pomijany. Zupełnie.
1: To jak pani przyszło to na myśl, żeby ich włączyć w swoją powieść?
0: A to był taki spontaniczny właśnie moment, ponieważ ja na początku miałam pomysł, żeby był tylko wątek współczesny i ten wątek z pierwszego wieku. Ale później sobie pomyślałam, że ponieważ ten wątek z pierwszego wieku jest tak bardzo duchowy i tak bardzo dużo mówi o tych początkach chrześcijaństwa, tam jest tyle właśnie obaw, co się stanie z tą wiarą, czy ona nie umrze wraz ze śmiercią Chrystusa. Takie pragnienie ogromne ze strony tych ludzi, których była garstka, żeby dać świadectwo, żeby to zapisać, żeby to utrzymać, że wydawało mi się, że jest bardzo potrzebny taki wątek środkowy, żeby pokazać, co przez te 11 wieków
1: wydarzyło się
0: z tą religią, co się stało, jak ona została pociągnięta, może wypaczona, interpretowana w pewnych momentach. I wydawało mi się, że lepiej będzie pierwszy, 11, 21. Ale w tym 11 wieku z kolei nic mi tak nie pasowało za bardzo, bo ja chciałam, żeby to było w Bułgarii, bo bułgarskim wątkiem jest przecież ten wątek współczesny. I nagle właśnie znalazłam ten moment, kiedy Bogomili szli do Konstantynopola, żeby pokazać cesarzowi Aleksemu I Komnenowi swoją świętą księgę, bo cesarz ich oszukał 4 lata wcześniej, że jest zainteresowany przyjęciem ich wiary i ogłoszeniem jej jakby główną religią w całym cesarstwie bizantyjskim.
1: No to jeszcze został nam do omówienia wątek współczesny w Kościach proroka. Bułgaria, pięknie opisana, klimatyczna. W życiu nie byłem, ale myślę, że bardzo wysoko na liście moich pragnień podróżniczych.
0: Trzeba pojechać, tylko nie tylko nad morze. Jeśli nad morze, to do Nesebar, to Sozopola, do tych starych, przepięknych miejscowości rybackich.
1: Bo Bułgaria, tak jak pani powiedziała na początku naszej rozmowy, jest chyba bardzo głęboko w sercu.
0: Tak, to te korzenie są dla mnie rzeczywiście bardzo ważne, zwłaszcza, że one są właśnie tak rodopskie, a jak pan pewnie wie, górale to w ogóle się uważają, że się na całym świecie za lepszą część ludzkości. I rzeczywiście, nie byłoby mnie takiej, jaką jestem, gdyby nie te korzenie. I to jest takie właśnie odwieczne pytanie, czy ja tu się nie mogę zdecydować, czy ja mam tożsamościowe problemy. Właśnie nie, uważam, że jest mniej więcej ze względu na to dziedzictwo, a nie mniej. I to tymi kośćmi, to ja tak chciałam koło zatoczyć, że no, tak wyszło, bo moja pierwsza książka, tam gdzie urodził się Orfeusz, w całości o Bułgarii, później nie miałam pomysłu, w Alicji są pewne wątki bułgarskie prowadzące do mojej osoby, ale tylko wątki, natomiast tu w kościach już cała historia osadzona w Połdziwie, w jednym z najstarszych miast na świecie, o ile nie najstarszym, wciąż zamieszkałym w absolutnie mieście, który jest starszy od Rzymu, od Konstantynopola, równy wiekiem Troi, a istnieje. Mhm.
1: Ale piękna jest ta pani Bułgaria, naprawdę. Bo rozumiem, że jakby Bułgaria to jest oczywiście opis, jakby, który pani zna z rzeczywistości, a bohaterowie, czy to są, tu pojawiają się jakieś inspiracje wśród, nie wiem, bliskich, znajomych, rodziny, a może jakieś utożsamienie się z którymś z bohaterów u pani?
0: Nie, ja się z nimi nie utożsamiam. Nie utożsamiam się też z Gitką. Ona jest dużo młodsza ode mnie i ma zupełnie inny taki background życiowy, ale ja w nią włożyłam te wspomnienia, które ona ma z dzieciństwa, to są moje wspomnienia. To jest ten dom na Patriarchy w Timi, przy bazarze Poniedziałek. To są te wszystkie miejsca koło polikliniki, gdzie ja jako dziecko biegałam z dzieciakami, bo miałam dwa światy. Jeden w Polsce w szkole, drugi w wakacje w Bułgarii. Właśnie z tymi dzieciakami, które do babci przyjeżdżały na wakacje, gdzie ja tam mówię, gdzie byli nasi rodzice, bo tak wszyscy z tymi babciami. Tu jedna z babcią, druga, trzecia, czwarta. A rodzice gdzieś nie wiadomo, gdzie pracujący, czy gdzieś na jakimś wyjeździe. Też te dramatyczne ruiny muzeum zatopione, to jest też niestety moje wspomnienie, nawet współczesne, bo w zeszłym roku to niestety znowu oglądałam. I dom na Radost. Moje kuzynki tam mieszkają, stąd bardzo dobrze znam to miejsce i też właściwie opisałam tak, jak było. I ta jej współczesna podróż do Bułgarii, gdzie posadziłam ją, umiejscowiłam ją w mieszkaniu, w którym myśmy mieszkali w zeszłym roku podczas wakacji. Mm-hmm. I kiedy się dowiedziałam, że ta plątanina uliczek się nazywa Pułapka, czyli Kapan, sobie myślę, to jest idealne miejsce, żeby taką Gitkę tam umiejscowić, dokładnie w centrum miasta, przy ulicy Głównej, przy Dżamii, czyli meczecie tym głównym, przy drugim bazarze Czwartek, żeby ona sobie tam żyła, mieszkała i biegała, i aż ją trzęsło od tych wspomnień wszystkich, które ma.
1: Dan Brown w spódnicy. Tak już ktoś panią nazwał. Czy pani się z tym zgadza?
0: Ja nic nie mam do Dana Browna. Aczkolwiek zawsze mówię, że research ja robię lepszy. Bo on robi wikipedyczny, on wyciąga sobie wątek kontrowersyjny i sobie go ma. Natomiast ja go uważam za bardzo sprawnego pisarza i odniósł ogromny sukces. Więc to takie też bym chciała. Więc takie odżegnywanie się, że ja to absolutnie nie. To nie jest dobre, zwłaszcza, że rzeczywiście ja mam ten wątek sensacyjny, ten wątek religijny i można tak powiedzieć. Aczkolwiek ja bym bardzo chciała, żeby
1: ktoś powiedział Aubena Grabowska w spodniach.
0: Aubena Grabowska w spodniach, albo żeby ktoś zobaczył, że jednak tam u Umberto Eco się pojawia ze swoim takim duchowym czuwaniem nad tym wątkiem, może dwunastowiecznym, bardzo bardziej takie inspiracje w stronę bardziej też imienia Róży, czyli takie bardziej literackie, bardziej głębokie.
1: No, Dan Brown nie wciągnął mnie, tak jak Ubena Grabowska, to no, muszę przyznać. To nie wszystko, bo dzisiaj wspomnieliśmy też już na początku o książkach dla dzieci i o tych bajkach terapeutycznych. Jeszcze przy tym temacie się na chwilę zatrzymajmy. Czy te bajki terapeutyczne pisze się trudniej, w inny sposób?
0: Mnie nie pisze się nic trudniej, ponieważ ja piszę coś w momencie, kiedy ja mam na to ochotę. W związku z czym i temat mnie niesie, i gatunek, i narracja, więc mnie nie jest trudniej. Może to jest tak, jak tam świeży kierowca myśli sobie, właściwie to mógłbym pojechać i małym Fiatem, i Mercedesem, i samochodem terenowym, i mi to wszystko jedno. Więc może ja też tak mam. Dla dzieci zawsze wszyscy mówią, że pisze się trudniej, ponieważ trzeba pisać lepiej. Ja nie mam z tym problemów, ponieważ zawsze staram się myśleć, jakby to dziecko czytało i co by było ciekawe i fajne. Nie wszyscy tak myślą, na przykład czasami obserwuję właśnie nagrody, że zostają przyznane za książki bardzo wartościowe i rzeczywiście piękne, natomiast dzieciom się na przykład często wydają nudne.
1: Ale to jest bajka terapeutyczna, tak, ona spełnia jakąś konkretną rolę, tak, czy to jest jakaś odpowiedzialność?
0: Ogromna odpowiedzialność, zresztą ta bajka bardzo dużo dobrego zrobiła, jestem z niej ogromnie dumna. Firma farmaceutyczna wykupiła ogromny nakład, 10 tysięcy egzemplarzy i dała tę bajkę lekarzom prowadzącym dzieci. Więc dziecko dostawało książeczkę pięknie wydaną, pięknie zilustrowaną od swojego doktora. Często się okazywało, że to był pierwszy kontakt tak naprawdę między lekarzem a dzieckiem. Bo bardzo często jest tak, że rodzice przychodzą z dzieckiem albo nawet bez dziecka i mówią, tyle miał napadów, tak się czuje, tu są objawy niepożądane, no może taki bardziej ospały, no tu w szkole, no i ten doktor mówi, no to trzeba mu zwiększyć, zmniejszyć, zamienić, to zrobimy, no i dziecko w tym jakby ginie. Też są takie momenty rodzinne, ponieważ to jest choroba przewlekła i bardzo zmienia stosunki rodzinne, no, zgodnie z zasadą, że chory członek rodziny to właściwie cała rodzina jest chora, mniej lub bardziej. I często było tak, że rodzice wstydząc się stygmatyzacji tej takiej dziwnej choroby, że często nie mówili dziecku, że choruje na padaczkę, nie tłumaczyli mu zupełnie, że to, co ono odczuwa, jest takie czy inne, tym czy tamtym. Spotkałam się też z tym, że na przykład rodzice dają leki dziecku i mówią to na uczulenie. I ono doznaje jakichś wrażeń, odczuć albo dużych wręcz napadów, o których się nie mówi i co ono sobie teraz myśli.
1: Nie wie, co
0: czy
1: się
0: to jest
1: dzieje.
0: Coś złego, nie wie, co się dzieje. Nikt o tym nie mówi, no to może nie trzeba o tym mówić, bo to jest jakiś wstyd, a z drugiej strony to jest. I naraz no, ona czyta albo samo, albo rodzice mu czytają bajkę o małpiszonku, który ma takie same rozterki. Bo właśnie coś mu się dzieje, czego on nie rozumie. I najpierw idzie do lekarza takiego rodzinnego. Ten lekarz mówi, że to jest chyba zbyt skomplikowane jak dla niego. Wysyła go do specjalisty, czyli za rzekę do lekarza dla zwierzątek takiego specjalisty. No i on idzie z siostrzyczką, dołącza się do nich nie wiadomo czemu, słonica, która no, upiera się, że ona dzieci samych to nie może puścić, więc idzie z nimi. Później się okazuje, że ona też ma napady. Tylko nie chce o tym mówić. I to się ujawnia w momencie, kiedy idą przez pustynię i tam gdzieś tam są lwy, a ona traci świadomość i idzie mimo tego wszystkiego, słoń ogromny. Więc to też jakby spełniało na przykład dobrą rolę, kiedy ktoś z rodziny starszy chorował, na przykład babcia, mama albo tata, to wtedy dziecko też zaczynało rozumieć, co to się dzieje, że babcia nie jest dziwna, tylko jest po prostu chora. I to jest normalna choroba, taka jak cukrzyca, tak jak nadciśnienie, jak wszystkie inne choroby przewlekłe.
1: To jest piękne. Trochę, no może nie leczenie, no bo padaczki przez czytanie nie wyleczymy,
0: oczywiście,
1: ale oswajanie się, tak, prawda, z chorobą poprzez czytanie, no wspaniała rzecz, która łączy oba pani zainteresowania. No to ja na koniec, już tak zupełnie, no nie powstrzymam się od tego, żeby nie zapytać.
0: Proszę, bardzo.
1: Co będzie dalej? Czy w głowie już jest jakiś pomysł, a może już się coś pisze?
0: Tak. W głowie jest absolutnie pomysł. Teraz piszę opowiadania, które rozwijają pewne wątki ze stulecia winnych. Wątki pominięte albo no takie, które nie zmieściły się w
1: czyli nadrobić
0: książce.
1: Stulecie winnych.
0: Czyli nadrobić stulecie winnych, tak. To jest bardzo taka saga naprawdę piękna, uważam, mówiąca o takich zwykłych ludziach, o małej historii, o tym, jak w obliczu jednej, drugiej wojny i tego wszystkiego, co się dzieje, żyją ludzie tacy normalni, nie ze świecznika. I tutaj rozwijam właśnie te wątki. Napisałam taką książkę właśnie na potrzeby czytelników, którzy już wyrośli z Julka i Maj. I okazało się, że to jest taki gatunek trochę post-apo. Wprawdzie mi syn tłumaczył, że nie całkiem post-apo, tylko coś tam innego, ale nie zapamiętałam tej nazwy, więc jej nie powtórzę. Akcja dzieje się po jakiejś apokalipsie i też porusza takie wątki bardzo filozoficzno-mózgowe. Bym powiedziała, jak to jest,
1: to jest naszą dla młodzieży bardziej, tak?
0: Dla starszej młodzieży, młodych, dorosłych. I to jest książka pod tytułem Nowy Świat i ona się ukaże albo we wrześniu, albo w październiku. No i myślę teraz o kolejnej sadze, bo już taki rozmach, może znowu czuję potrzebę rozmachu.
1: No to trzymam kciuki, mam nadzieję, że do usłyszenia w Meloradiu przy kolejnych
0: premierach. Ja też mam nadzieję, bo było mi bardzo miło.
1: Wszystkiego dobrego, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie w kolejnym odcinku Miasta Młodości. Dziś obok mnie osoba, która z młodością ma kontakt na co dzień. Pracuje z młodzieżą, z młodymi ludźmi, bawi się z nimi w teatr, tworzy teatr, zajmuje im czas wolny i go potrafi świetnie zorganizować. Obok mnie Ewa Sorbian, animator czasu wolnego, animator zajęć z dziećmi. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Praca z dziećmi to chyba nie jest łatwe zajęcie, bo to w takim wieku kilkunastu lat ciężko się skupić, a rolą czy wychowawcy, czy animatora jest skupić tą uwagę na dłużej, zająć czymś czasami przez kilka godzin, więc trzeba chyba mieć jakieś sztuczki.
4: Żadne sztuczki, tak naprawdę wystarczy lubić to, co się robi i robić to z pasją i tą pasją zarażać dzieci.
3: To takie najprostsze, recepta w jednym zdaniu.
4: Tak, ewidentnie.
3: Na co dzień, jeżeli przychodzisz do grupy dzieci, masz jakiś plan, to wszystko według harmonogramu, no jesteś też nauczycielem, więc na pewno jakiś plan na dane spotkanie w głowie jest.
4: Z dziećmi i młodzieżą pracuję około 8 lat i mogę śmiało powiedzieć wszystkim, którzy chcą zacząć, żadne plany się nie sprawdzają.
3: Dlaczego?
4: Ponieważ bez względu na to, co napiszemy, to tak naprawdę dzieci to jest żywy materiał i nie da się tego tak kurczowo trzymać.
3: To jest żywioł.
4: Żywioł. Tak jakbyśmy chcieli, no nie wiem, ustalić, w którą stronę będzie wiał wiatr. Tego konkretnego dnia i w tej konkretnej godzinie, albo ile deszczu spadnie w tej chwili, a tak naprawdę póki ten deszcz nie spadnie i tego nie zmierzymy, to tego nie wiemy.
3: Zajęcie z dziećmi to wdzięczne zajęcie, bo właśnie ta nieprzewidywalność jest tutaj chyba najciekawsza.
4: Nieprzewidywalność jest bardzo ciekawa, ale też trzeba ją troszkę okiełznać. Natomiast żaden plan w tym nie pomoże. Jedyne, co w tym pomoże, to reagowanie na to, co dzieci robią. Na pewno trzeba zobaczyć najpierw ich reakcję na to, co zaproponujemy. Ciężko jest, kiedy tych dzieci się nie zna, bo wtedy tą reakcję ciężko odczytać. Ale jeżeli już jakiś czas pracujemy z tą konkretną grupą, to wiemy, jaką mają choćby minę, kiedy coś proponujemy.
3: No tak, Wojtuś może być nadpobudliwy, Ania może być cicha i wyciszona.
4: Tak, dokładnie, może tak być. Natomiast choćby nie wiem co, nie wolno tych dzieci trzymać w jednej szufladzie. Dlatego, bo one do tej szuflady nie pasują. Bez względu na to, jak ją dotniemy, to zawsze ktoś będzie wystawał. A nie wolno ucinać tego, co jest inne, tylko trzeba to pielęgnować.
3: No i właśnie tutaj mamy pole do popisu w teatrze i w zajęciach teatralnych między innymi.
4: Z tym, że zajęcia teatralne opierają się też dosyć mocno na dyscyplinie jednak. Mimo tego, co się mówi, że teatr powinien rozwijać kreatywność, oczywiście z tym wszystkim się zgadzamy, ale jednak ta kreatywność też musi mieć jakieś swoje granice, które pasują do tego konkretnego przedsięwzięcia.
3: Czyli jednak jakaś szufladka musi być w tym późniejszym etapie, jeżeli już na przykład mówimy o teatrze.
4: może nie szuflada, tylko rama. Tylko ta rama musi być docięta konkretnie pod spektakl, pod wydarzenie, które organizujemy.
3: W jaki sposób dobierasz dzieciaki do przedstawienia? Bo jakiś czas temu miałem okazję zobaczyć jedno z takich przedstawień. Spektakl dotyczył niepełnosprawności. Tutaj no też trzeba było obsadzić rolę, dopasować właśnie w poszczególne ramy poszczególnych młodych aktorów.
4: Z dzieciakami jest ten problem, że są zależne od rodziców. Nie przyjdą wtedy, kiedy chcą, tylko przyjdą wtedy, kiedy rodzice im pozwolą, bądź kiedy mają możliwość je przywieźć, przyprowadzić i tak dalej. Dlatego też ja osobiście nie wybieram aktorów do grania, ponieważ uważam, że każda osoba może zagrać każdą rolę. Po prostu biorę osoby te, które faktycznie chcą i które same oceniają, że sobie poradzą.
3: Jak to się odbywa w praktyce, kiedy pojawia się pomysł, zrobimy spektakl, na tym konkretnym przypadku może się będziemy opierać, robimy spektakl o niepełnosprawności i jak to się zaczyna na początku, co musi wystąpić, co się musi zadziać, żeby móc przechodzić do kolejnych etapów, do kolejnych prób, zajęć na scenie?
4: Najpierw musi być pomysł. Pomysł osoby, która chce to zrobić, czyli w tym przypadku moim był to scenariusz. No i potem trzeba do tego scenariusza przekonać osoby, które mogłyby w nim zagrać. Z młodzieżą, zwłaszcza tą młodzieżą, która interesuje się teatrem, tak jak w moim przypadku tutaj mojej grupy, nie da się im narzucić czegoś, czego nie chcą robić. Ponieważ jeżeli przedstawię im scenariusz napisany w sposób, który według nich jest kiepski, to oni w tym nie wezmą udziału.
3: Krótko mówiąc, na początku trzeba do nich dotrzeć i jakoś ich zachęcić, tak żeby to oni sami chcieli brać w tym udział.
4: Dokładnie. Chęć dziecka, czy chęć młodego człowieka to jest podstawa. Bez tego nie zrobimy nic.
3: No i tutaj mamy taki element wspólny chyba z każdych zajęć z dziećmi. Jeżeli one nie będą zainteresowane tematem danego spotkania, danych zajęć, to właśnie będą się rozpraszać, będą szukały wyjścia i możliwości, żeby z tego zrezygnować.
4: Dokładnie tak. Też trzeba brać pod uwagę, że nawet jeżeli dziecko przychodzi na takie zajęcia, w tym przypadku teatralne, nie jest powiedziane, że ono na nich zostanie. I to nie jest dlatego, że nie wiem, że nauczyciel jest kiepski, albo że nie wiem, ono się nie nadaje do tego konkretnego zajęcia, ale po prostu może mu się to nie podobać, tak jak my. Jedni chodzą po klubach i tańczą w dyskotekach, inni chodzą do kina, nie do teatru, a jeszcze jedni biegają tak po parku, a jeszcze jedni grają w piłkę. Dorośli mają swoje upodobania i dzieci również.
3: Ale można kogoś przekonać do tego, słuchaj, zagraj w tej roli, bo nie wiem, ty do niej pasujesz, tobie to przychodzi naturalnie.
4: Można, oczywiście, że można, ale tak naprawdę ta osoba prawdopodobnie przyjdzie na jeden spektakl, gościnnie w nim wystąpi. Było tak w naszym przypadku również, że tam chłopak odrobinę starszy od dzieciaków grał na gitarze właśnie w tym musicalu, o którym wspomniałeś. I on przyszedł gościnnie, zagrał w tym spektaklu, zagrał jeszcze w jednym, do którego również pasował i robiliśmy go przez wakacje z inną grupą, no ale potem stwierdził tak, studia, praca, teatr jest fajny, ale po prostu mam inne zajęcia, które są dla mnie równie może ważniejsze.
3: Czyli nie jest łatwo prowadzić nieprofesjonalny teatr.
4: Najtrudniejsze jest to, że nie mogę nikogo do tego zmusić, tak? W szkole mamy, tak, jeżeli jest teatr w szkole, no to dzieciaki mają punkty z tego tytułu, pokazują się przed kolegami w szkole, przed koleżankami w szkole, nauczycielka ma, trochę inaczej na nie patrzy, na przykład nauczycielka od polskiego. Natomiast ja tak, uwagi nie wstawię, jedynki nie wstawię, nic nie zrobię. Dlatego uważam, że dużym sukcesem jest, że jedna z moich grup teatralnych, która ma próby w Bazie Zbożowej, ma prawie 30 osób, które chodzą same z własnej woli praktycznie na każde zajęcie.
3: I to już jest materiał, z którego można coś urzeźbić, ulepić i stworzyć.
4: No to jest grupa, która w tej chwili chce grać już klasykę dosyć poważnie. Jesteśmy po Weselu Wyspiańskiego, po Świętoszku Moliera, po Moralności Pani Dulskiej. No i w tej chwili szykują się i bardzo są zdeterminowani, żeby zagrać Wiśniowy Sad Czechowa. Więc to już są osoby, które mają wyrobiony gust dosyć mocno.
3: Wyrobiony gust, przekonanie do tego, że teatr to jest coś, co oni właśnie chcą robić. Ile trwało zebranie takiej grupy i praca nad tym, żeby taka grupa 30-osobowa się zebrała, bo to chyba był długi proces.
4: No, grupa istnieje 8 lat, ogólnie ta. Od 2,5 roku jest częścią Młodzieżowego Domu Kultury. No i tak naprawdę takie duże liczby tych osób pojawiają się od mniej więcej 3 lat, czyli tuż przed tym, jak ta grupa zaczęła być częścią MDK-u. Wtedy rozegraliśmy po raz pierwszy wesele właśnie. Jest to bardzo duża grupa, natomiast nie ma problemu tak naprawdę z dyscypliną. Oni pilnują siebie sami i siebie nawzajem. Tak samo jak już wiedzą, co jest dobrym pomysłem, a co jest kiepskim pomysłem. Więc pod tym względem mam tam bardzo, bardzo dobrą pracę, ale też bardzo wymagającą. Oni no przez to, że są na coraz wyższym poziomie, chcą robić rzeczy coraz trudniejsze, co również mnie obliguje do tego, żeby się dokształcać i żeby czegoś szukać nowego.
3: No, tutaj trzeba cały czas iść do przodu, tu w miejscu się nie stanie, tym bardziej, że tak jak powiedziałaś, ci aktorzy sami już mają swoje jakieś wyrobione opinie, wiedzą w czym chcieliby zagrać albo z czym się zmierzyć, bo czasami też jest jakaś rola, która może być wyzwaniem, no i jako aktor chcę się podjąć, chcę zobaczyć, czy dam radę, czy to wszystko się uda.
4: Te wyzwania podejmują bardzo chętnie. Czy szybko im się udaje pokonać jakieś swoje bariery? Względnie, zależy komu. Jedna osoba będzie 2 lata nad sobą pracowała i jej się uda, inna osoba będzie pracowała 5 i nadal będzie czegoś od siebie wymagała i czegoś będzie jeszcze oczekiwała od siebie, a jeszcze inna stanie i to zrobi. No i po prostu tak to wygląda. No, wczoraj dostałam bardzo ciężkie pytanie od jednej z tych osób właśnie na próbie. Zapytała mnie, co to znaczy predyspozycja aktora. Bo ja mam taki pogląd, że aktorem może zostać każdy i nie ma takiej osoby, która nie może tego zrobić. Odpowiedziałam jej trochę oględnie, ale chyba tak właśnie myślę, że to nie jest tak naprawdę predyspozycja konkretnego talentu, tylko taka gotowość na to, żeby się zmienić, żeby z siebie coś wykrzesać więcej, żeby zawalczyć ze sobą, bo życie aktora to jest tak naprawdę taka walka cały czas, tak? Czy ja to zrobię, czy ja mogę to zrobić, czy to nie jest dla mnie zbyt mocna emocja, czy ja jeżeli coś przeżyłem, czy przeżyłam, to sobie poradzę z tą konkretną rolą.
3: No właśnie, emocje to jest coś, co trzeba umieć opanować na scenie, tym bardziej, że wszystko zależy też, jaki widz się trafi. Ja pamiętam czasy szkoły podstawowej, szkoły średniej, gdzie no, były takie towarzystwa gdzieś w pierwszych rzędach, dla których frajdą było rozśmieszenie aktora na scenie. Może się to trochę zmieniło, może to był odosobniony przypadek, ale ta publiczność może reagować również w czasami zaskakujący sposób.
4: Zwykle jesteśmy w stanie określić, jak publiczność zareaguje. Dlaczego? Dlatego, że oglądamy siebie nawzajem. Grupa siedzi na widowni, aktor jest ten, który gra w tej chwili, jest na scenie i my wiemy, co jest śmieszne, wiemy, co nas śmieszy, chociaż często jest tak, że coś nas śmieszy, bo wiemy, o co chodzi, a widzowie, którzy siedzą na widowni, jeżeli na przykład przez ostatnie 10 minut patrzyli w telefon, to w tej chwili nie wiedzą, co się dzieje i dla nich to śmieszne nie jest, bo nie rozumieją kontekstu. No, ale odnośnie tych śmiechów w pierwszych rzędach w szkole na przykład, w teatrzykach szkolnych, problem jest taki, że dzieciaki nie są uczone tego, jak powinny się w takim miejscu zachować. Bo one są u siebie w szkole, na sali gimnastycznej, kolega stoi na scenie i jest to śmieszne. Natomiast nie mają, nie jest to takie przygotowanie, że słuchaj, to jest twój kolega, ale w tej chwili jest to aktor, a ty jesteś widzem. Jak to świadczy o tobie, kiedy ty się z niego śmiejesz? Jeżeli to jest takie śmieszne, wejdź i spróbuj sam.
3: No właśnie, czyli uczymy się tutaj na każdym etapie.
4: Tak, uczymy się na każdym etapie, a ja się uczę razem z nimi.
3: Nauka trwa, jak słyszeliśmy, grupa już konsoliduje się od 8 lat, podejmuje kolejne wyzwania. Jak wygląda taka codzienność, kiedy spotykacie się, kiedy rozpoczynacie zajęcie? No bo 8 lat to szmat czasu. Tutaj docieranie się tych poszczególnych trybów to też było spore wyzwanie, proces, który no, na szczęście zmierzył w tą właściwą stronę, bo nie powiem, że zmierzył już do szczęśliwego zakończenia, bo to jeszcze długo, długo przed wami.
4: Co ja mogę powiedzieć? Przez te 8 lat skończyłam 2 kierunki studiów, w tym studium teatralne, więc dla mnie to był przede wszystkim czas rozwoju i zauważyłam po sobie, że w momencie, kiedy ja poznałam ten świat od środka, czyli od punktu uczenia się, czyli bycia w tej szkole teatralnej, spektakle, które robimy, są lepsze. Są bardziej fabularnie rozwinięte, bardziej technicznie rozwinięte, no bo nie czarujmy się, technika w teatrze jest bardzo ważna. Natomiast te nowe wyzwania, to tak jak mówię, od pewnego czasu ta klasyka się pojawia. która w ogóle wielkim sukcesem jest to, że tak jak wczoraj to stwierdziła jedna dziewczyna, w szkole, w klasie omawiali wesele, ona tupała pod nogami, nogami pod stołem, bo tak się cieszyła, że omawiają wesele, bo oni to grali dwa razy. Więc samo to, że oni że ta literatura ich tak cieszy w jakimś stopniu, tak? Często mówią, że sobie wyobrażają, jakby to zagrali tą konkretną książkę, ten dialog, jakie emocje tam się pojawiają, więc to jest dobrze. Pytałaś, jak zaczynamy zajęcia? Tak, my mamy zajęcia we wtorki. Mamy zajęcia we wtorki, ta konkretna grupa. Jeszcze dwie inne mają w czwartek i piątek, ale to jest Młodzieżowy Dom Kultury. Natomiast wtorki to jest ta najliczniejsza grupa, ta grupa zaawansowana, tak zwana. No i zaczynamy od, jeżeli zaczynamy zajęcie o 15, zwykle przychodzą na początek osoby, które na przykład przyszukują się do szkoły teatralnej albo na konkurs recytatorski. Przychodzi tam kilkanaście osób, które chcą powiedzieć tekst indywidualnie i siebie nawzajem posłuchać. I tak właśnie zaczynamy od tych tekstów, które są indywidualne, które oni chcą sobie przygotować po coś lub tak po prostu. Potem przychodzi reszta grupy, zaczynamy od takiej rozgrzewki. Ja to nazywam rozgrzewką, ponieważ śpiewamy piosenkę. Wszyscy razem śpiewają piosenkę, którą jedną z tych, które znają wszyscy. Jest to rozgrzewka jednocześnie dykcyjna, oddechowa, głosowa, więc jest wszystko w jednym. No a potem, jeżeli już mamy scenariusz rozdany wcześniej lub wysłany do nich, bo mamy grupę, gdzie ja te scenariusze wrzucam i wtedy jest łatwiej, każdy ma na telefonie, można sprawdzić, no to zaczynamy próbę po prostu. I tak to wygląda. Natomiast to docieranie się przez te lata bywało różnie. Ale wczoraj, dokładnie wczoraj, przyszła dziewczyna do nas, która przyszła po to, żeby się z nami pożegnać. Zdała maturę w tym roku, dostała się na Uniwersytet Jagielloński i będzie prawdopodobnie nauczycielem polskiego, bo się dostała na filologię polską, specjalność nauczycielska. I wczoraj tak naprawdę dotarło do mnie, jak bardzo ta grupa się zżyła ze sobą przez ten czas, mimo tego, że to jest tak dużo osób. Przecież 30 osób to jest naprawdę takie małe stado, nie? Ale tak naprawdę nawet osoby, które dopiero ją poznały, bardzo, bardzo przeżyły to, że ona tak naprawdę na próbę żadną już nie przyjdzie. Więc to jest takie bardzo fajne, że ta grupa jest zżyta i oni są razem bez względu na wszystko.
3: No, 8 lat to tak jak dawniej podstawówka, nie licząc zerówki, 8 klas. Te 30 osób to też jakby jedna klasa, która no już niejedno ze sobą przeżyła, w niejednym spektaklu zagrała, w niejedno miejsce pojechała, więc w zasadzie nie ma się co dziwić.
4: Tak, z tym, że weź pod uwagę, że te 8 lat to również była wymiana składów. Bo to są osoby w różnym wieku, które kończą szkołę, odchodzą z jakiegoś powodu, bo na przykład właśnie im się to przestało podobać, albo mają inne obowiązki, które są w jakiś sposób ważniejsze. Natomiast taka stała w miarę grupa to jest tak mniej więcej od chyba 4-5 lat.
3: No tak. Jest jakiś trzon na pewno.
4: Tak, tak, tak. To są zawsze te kilka osób, które zostają właśnie. W tej chwili mam 4 takie osoby w grupie, które są jakby tym trzonem, czyli są najdłużej. A jedna osoba jest najdłużej w ogóle, bo jest 4 lata.
3: No, przyjaźnie i czas spędzany poza zajęciami, no to też temat na osobną historię, bo jeżeli grupa jest zżyta, no to po prostu stajecie się jedną wielką rodziną, jesteście przyjaciółmi także poza zajęciami.
4: Tak, oczywiście, oni się spotykają, często słyszę, że tam chodzą na jakieś imprezy, jakieś zdjęcia mi przysyłają, albo sobie nawzajem pokazują na próbach, gdzieś tam do mnie też te zdjęcia docierają. Najśmieszniejsze dla mnie było, kiedy kiedyś jakaś dziewczyna miała z naszej grupy urodziny, spotkali się i byli świeżo po nauce oddychania, przy ścianie stawali, oddychali przeponą i jak mieli zaśpiewać jej 100 lat, to wszyscy podeszli do ściany i zaczęli śpiewać 100 lat, więc to było takie zabawne.
3: No, takich sytuacji pewnie też mnóstwo. No, 8 lat to nie jedna anegdota się gdzieś strociła.
4: Ewidentnie, to jest bardzo dużo czasu i naprawdę szmat różnych historii.
3: Jeżeli przychodzicie na próbę, od razu rzucacie się na taką głębszą wodę, bierzecie scenariusz, no, oczywiście po tym rozćwiczeniu przepony, paszczy, jak my to mówimy, po tej próbce śpiewu, od razu przystępujecie do odgrywania poszczególnych ról, czy są też jeszcze jakieś zajęcia, na przykład poprawiamy mimikę, będziemy pracować teraz nad jakimś jakimś wyrazem twarzy?
4: Trzeba wiedzieć, że każda postać musi być inna w spektaklu. Więc zrobienie tego ze wszystkimi naraz nie ma sensu, bo za chwilę będzie musiał to zmienić. Najczęściej ćwiczymy to już na gotowym tekście, na roli, którą ta konkretna osoba ma zagrać.
3: Czyli sporo jest zajęć indywidualnych, taka praca domowa na przykład.
4: Może nie domowa, robimy to na próbie. Ta próba trwa też długo, bo my jesteśmy 17-20 tam w całym składzie, więc ta próba jest długa. Fakt, że jest to ciężkie, mozolne i często osoba, która ma za chwilę wejść na scenę, już patrzy na zegarek, bo już by chciała. Oni też na tą scenę się pchają, taka jest prawda. Jak najszybciej chcą wejść na tą scenę i jak najdłużej na niej być. I to też cieszy, bo często ludzie uciekają przed sceną, a oni wręcz przeciwnie. Pchają się strasznie. Ale oni też wiedzą, że dla nich jest to też ważne. Dla tych, którzy oglądają.
3: No tak, zupełnie inaczej ogląda się aktora, który jest dobrze przygotowany do roli, ma wypracowaną właśnie tą wspomnianą mimikę twarzy, potrafi zagrać też głosem, odpowiednią modulacją. No jeżeli ktoś to robi tak, żeby tylko odbębnić rolę, to przecież od razu byłoby to widać.
4: Nie mam takich osób. Jeżeli ktoś...
3: Ja tak nie powiedziałem.
4: Nie, tak tylko to jest takie bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś już przychodzi do nas, do grupy, to... I nawet jeżeli ma takie właśnie, że jestem najlepszy i na pewno sobie świetnie poradzę, taka osoba bardzo szybko odchodzi, ponieważ okazuje się, że ona dużo umie, ale powiedzieć wierszyk na Akademii Szkolnej. Do mikrofonu i wtedy jest fajnie. My nie używamy ani mikrofonów, ani mikroportów. Mikrofony są tylko do piosenek, jeżeli już, bo wiadomo, muzyka leci z głośników i te mikrofony faktycznie są wtedy potrzebne, chociaż też nie zawsze. Natomiast taka osoba, która myśli o sobie, że jest najlepsza, nie wytrzymuje tego, co tam się dzieje, bo to jest presja, bo to jest presja na parcie na pracę tak naprawdę, na robotę nad sobą i to nie każdy jest na to gotowy.
3: Czyli po prostu przychodzą, nawet jeżeli przychodzą diamenty, to wy szybko je albo oszlifuje, albo pokażecie, że to jednak nie był diament, tylko to był jakiś szafir z trochę rozbuchanym ego.
4: W zasadzie diament to jest węgiel, więc tak naprawdę może się okazać, że diament był tak naprawdę węglem. Ale ja wierzę, że każdy z tym diamentem się może stać i chciałabym, żeby jak najwięcej takich osób było, które tym diamentem się okażą, bo osoby, które zostały, nawet troszkę wbrew sobie, ale widziały, że coś fajnego się dzieje, teraz nie żałują, że tu są, bo postęp, który wykonują od momentu, kiedy chcą to robić, jest naprawdę ogromny.
3: Jedni odchodzą, widząc grupę i siebie przy tej grupie, inni chyba zostają i uczą się przede wszystkim pokory.
4: Tak, pokory się uczą bardzo, natomiast często jak ktoś przychodzi na spektakl i ja na przykład pytam, no to co, dołączę do naszej grupy, Boże, co ja tam będę robić, przecież oni tak świetnie wszyscy grają, ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że część tych osób uczy się tego naprawdę już od kilku lat. I to nie jest tak, że ktoś nie może się tego nauczyć. Trzeba być gotowym na te lata właśnie tej pracy, cotygodniowej, a czasami nawet codziennej, bo osoby, które mają większy problem, na przykład z wymową, albo mają jakieś problemy dykcyjne, seplane i tak dalej, muszą pracować w domu, muszą iść do logopedy. Musi być to długa, długa praca.
3: Czyli cały czas utwierdzasz mnie w tym, że aktorem może zostać każdy.
4: Jak najbardziej. Skoro ja mogłam skończyć studium teatralne i grać przez jakiś czas, tak to każdy może.
3: Wystarczy tylko chcieć wziąć udział w dużej przygodzie.
4: Tak, przygoda jest olbrzymia, satysfakcja jest olbrzymia i korzyści z tego są niesamowite, bo poznajemy ludzi, uczymy się siebie i nawet jeżeli nie wybierzemy studiów aktorskich, to w życiu trzeba umieć się jednak odnaleźć, trzeba umieć z ludźmi rozmawiać, trzeba umieć być empatycznym, bo tego aktorstwo przecież też uczy. Także myślę, że takie kółko teatralne, nie wiem, w jakiejkolwiek instytucji, to jest dla dziecka naprawdę bardzo duża szansa na to, żeby poznać samego siebie.
3: Poznać samego siebie. Przede wszystkim można się też sprawdzić, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wejść w jakąś rolę, sprawdzić, czy my sobie w niej poradzimy, ale chciałem zapytać jeszcze o zupełnie inną rzecz. A propos tych przygód, co teatr wam daje na co dzień? Właśnie już tak zaczęliśmy wchodzić trochę w ten temat. Co dają te umiejętności nabyte podczas zajęć teatralnych w życiu codziennym, w szkole, w kontaktach z innymi?
4: Nie mogę mówić o innych, mogę powiedzieć o sobie. Ja skończyłam technikum ochrony środowiska w Stąporkowie, bo tam mieszkałam. Miałam robić w ogóle coś innego niż robię teraz. Byłam strasznie nieśmiałą osobą, która miała wielkie problemy z tym, żeby z kimkolwiek się porozumieć. Poszłam na zajęcia teatralne, plany zmieniły się diametralnie, ale również zaczęłam sobie radzić w życiu z problemami z osobami, które nie były mi przychylne. I tak naprawdę ten teatr spowodował, że jako 20-latka tak naprawdę przyjechałam tutaj do Kielc i okazało się, że potrafię się odnaleźć, że potrafię znaleźć sobie pracę, że potrafię skończyć studia, że potrafię wyciągnąć grupę teatralną, którą założyłam do telewizji, gdzie również graliśmy. Okazało się, że potrafię bez znajomości, które teraz są tak rozdmuchiwane, że ojejku, bez znajomości się nie da. Nieprawda, da się. Tylko trzeba chcieć i trzeba potrafić to załatwić tak naprawdę, pójść i mieć tą odwagę.
3: Czyli kluczem do sukcesu, jak w wielu innych przypadkach, jest przede wszystkim konsekwencja.
4: I wiara w siebie. Wiara w to, że...
3: No, ona przychodzi z czasem, tak jak powiedziałaś na swoim przykładzie.
4: Tak, ale trzeba mieć ten moment, że ta wiara w siebie gdzieś w nas się rodzi, kiełkuje i w końcu wypływa na zewnątrz i potrafimy pójść i zawalczyć, może nawet nie o swoje, tylko o to, w co wierzymy.
3: No, w twoim przypadku to jest to zawalczenie nie o swoje, ale dla dobra grupy, bo jeżeli już w cudzysłowie oczywiście walczysz albo kogoś przekonujesz do czegoś, to dla tak zwanego dobra wyższego, którym jest dobro całej prowadzonej przez ciebie grupy.
4: Ja już dawno zauważyłam, że w swoim interesie działam bardzo rzadko. Najczęściej jednak jest to interes grupy teatralnej bądź interes MDK-u. W cudzysłowie interes, bo to też nie jest tak, że ktoś mnie wysyła, a weź idź załatw, tylko po prostu ja sama dochodzę do wniosku, że jeżeli ktoś coś robi, bez względu na to, czy to robię ja, czy robi moja koleżanka po fachu, czy robimy festyn MDK-owski, tak, i jeżeli ja mogę na przykład załatwić stroje do Poloneza, wypożyczyć z kacaku, bo już to robiłam i wiem, jak to zrobić, to dlaczego mam tego nie zrobić? Pomagam osobom, z którymi pracuję w MDK-u, pomagam innym nauczycielom, ale dostaję również pomoc w zamian, za co zawsze jestem bardzo wdzięczna. MDK jest dla mnie bardzo przychylny, mimo tego, że pracuję tam tak naprawdę niedługo, to tak naprawdę pomagamy sobie nawzajem i jestem przekonana, że ci nauczyciele, z którymi pracuję, są naprawdę bardzo zaangażowani w to, co robią.
3: No tutaj też przydaje się to zżycie, przychylność, czasem dobre słowo. Jest tak w życiu, że dobro powraca, to pomożesz komuś, to za jakiś czas ktoś pomoże tobie. Oczywiście nie można tego dobra w zamian oczekiwać. Już teraz też coś potrzebuję, zrób coś dla mnie. No tylko tak to się dzieje. Coś samo przychodzi.
4: Ja bym powiedziała tak, że to dobro może nie wraca od tej konkretnej osoby. To jest tak, że ja pomogę komuś, ten ktoś pomoże jeszcze komuś i tak to będzie szło. To będzie taki fajny łańcuch, taki efekt może śnieżnej kuli, tak? I to wróci w końcu, może od innej osoby, ale wróci. Wiele razy tego doświadczyłam i staram się to przekazywać dalej. Te moje dzieciaki również wiedzą o tym, że ja nie oczekuję od nich nie wiadomo czego, natomiast zawsze o mnie pamiętają i kiedy czegoś potrzebuję, kiedy mówię, słuchajcie, jest festyn, potrzebujemy wolontariuszy do malowania twarzy dla dzieci, to zgłaszają się naprawdę tabunami. Ostatnio miałam 11 osób, które wolontarialnie przez cały dzień robiły zabawy z dziećmi. Byli to wolontariusze. Była to moja grupa teatralna.
3: No, pozostaje tylko pochwalić za ich podejście, ale tutaj mamy też taki element, który można nazwać też wychowaniem. No bo to też tak działa, poprzez te różnego rodzaju działania, angażowanie innych, odpowiednie podejście, no to też potrafi wychować, bo jest to przykład, z którym ta młodzież ma kontakt, oni to widzą, to jest jakiś wzorzec, który świadomie bądź nieświadomie będą powielać.
4: Każde działanie z dziećmi czy z młodzieżą ma elementy wychowania. Taka jest prawda. Czy to jest wychowanie dobre, czy złe, weryfikuje potem życie. Natomiast każde działanie jest wychowaniem w pewnym sensie. I czy to jest teatr, czy to jest taniec, czy to jest chodzenie do hospicjum, to jest to wychowanie. Co ciekawe, to nie jest tylko w życiu młodzieży, ale również w życiu dorosłym. No, wychowuje nas praca, wychowują nas ludzie, wychowują nas doświadczenia, tak? Jesteśmy wychowani przez całe życie tak naprawdę. wychowujemy siebie nawzajem.
3: To powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jaką obecnie mamy młodzież, jak wychowaną, bo zewsząd słychać czasami narzekania, że to jest młodzież, która tylko przed komputerem potrafi siedzieć, ze smartfonem w ręce. Nie widać jej na trzepaku, jak to było w przypadku naszego pokolenia. Czy to faktycznie jest tak źle, czy to po prostu jest nadal młodzież i tylko trzeba znaleźć na nią sposób?
4: Ja będę bronić młodzieży zawsze i wszędzie. Nie ma złej młodzieży, nie ma złych dzieci. No, narzekamy, że dzieci siedzą z tabletami, z telefonami, a jak jedziemy nad morze, to co dajemy dziecku do zabawy, żeby nie marudziło? To jest tak, że to my te dzieci wychowujemy i to jest w naszej kwestii, żeby te dzieci tego nie robiły. Żeby one wiedziały, że ten tablet czy ten telefon to nie jest coś najważniejszego w życiu, tylko ewentualnie, no nie wiem, 20 minut, pół godziny, bo się nudzimy, tak?
3: Jakiś dodatek do życia,
4: a nie życie. Będę broniła obecnie 7-8-klasistów, a wcześniej gimnazjalistów. To są cudowne dzieciaki, to są osoby, z którymi dużo można zrobić, to są osoby, które mają w sobie niesamowite pokłady empatii, energii, które chcą robić, tylko trzeba im dać taką możliwość. Jeżeli będziemy je krócić, jeżeli będziemy mówić, że daj sobie spokój, bo tego nie umiesz, albo jesteś, nie wiem, jesteś dziwny, jesteś gorszy, głupszy i tak dalej, nie da rady. Te dzieciaki muszą czuć nasze wsparcie, muszą czuć to, że jesteśmy przy nich, ale muszą też czuć, że dajemy im wolną rękę. Wolną rękę w takim sensie, że jeżeli podwinie im się noga, to złapiemy je, podniesiemy, pomożemy, ale i od nich zależy, czy podwiną tą nogę, czy się przewrócą, czy nie.
3: Czyli nie zabijajmy dziecka w dziecku, tylko je pielęgnujmy.
4: Tak, im dłużej będzie dzieckiem, tym lepiej dla niego. Tak samo jak i dla nas, tak? Jeżeli kiedyś przeczytałam bardzo mądry cytat, co prawda to była książka fantastyczna, nie będę robić reklamy, ale przytoczę to. To nie jest wina dziecka, że nie wie, jak to jest być dorosłym, ale to wina dorosłego, że zapomina, jak to jest być dzieckiem. No niestety tak jest.
3: No i z tymi słowami jako puentę możemy chyba zostawić naszych słuchaczy, żeby sobie to wzięli do serca, przemyśleli i starali się i w sobie pielęgnować tą odrobinę dziecka, żeby lepiej zrozumieć młodzież, jej potrzeby i to, co ta młodzież robi i chce robić. O tym wszystkim dziś opowiadał mój wasz gość, czyli Ewa Sorbian, animator zajęć z dziećmi, animator czasu wolnego, prowadząca także teatr i tych różnych zajęć mógłbym jeszcze wymienić dużo, bo osoba zaangażowana w niejedno przedsięwzięcie, ale poprzestaniemy na tym, że specjalista od tego, żeby młodym ludziom zająć dobrze czas i robić to z dobrymi efektami. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
4: Dzięki.
3: A jeszcze na koniec, czego można tobie i twojej grupie życzyć?
4: Siły i cierpliwość.
3: Tego właśnie życzę.